0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: A my dziś pozostajemy pod wpływem układów niżowych z ośrodkami w rejonie Skandynawii i Bałtyku. Z zachodu będzie do nas napływać chłodne powietrze polarne morskie. No i cóż, może się tam przydarzyć jakiś mały deszcz, ale to przelotny. Do tego zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna dzisiaj 22 stopnie, wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła szósta. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Problemy z paliwem w ostatnim dniu działania pakietu CPN. Nauczycielski protest w przeddzień nowego roku szkolnego. Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Miriam Lipińska. Kierowcy wykupili całe zapasy paliwa na niektórych stacjach paliw w Zakopanem i okolicach. Z tego powodu właściciele musieli zamknąć je kilka godzin przed północą. Ale w całym kraju przed stacjami paliw ustawiały się wieczorem i w nocy długie kolejki. Kierowcy chcieli zdążyć z tankowaniem przed końcem obowiązywania pakietu CPN, czyli przed północą. A eksperci spodziewają się teraz dużych podwyżek cen benzyn i oleju napędowego w najbliższych dniach, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
6: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
5: Później dużo będzie zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęły się obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbywają się dziś, 1 września, na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu Włódzkiem, w pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości rozpoczęły się o 4:15 rano. Ponad 3000 nauczycieli protestowało w przeddzień rozpoczęcia

0: zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL Jędrzej Kupczyński.
1: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
0: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, a Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Portugalię 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowały do ćwierćfinału, w którym w czwartek zmierzą się z Holandią. Ta reprezentacja wyeliminowała z kolei z turnieju Słowenię. Maja Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6-3-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Do drugiej rundy tego turnieju awansowała natomiast liderka rankingu tenisisty Karina Sabalenka. Białorusinka, która w Nowym Jorku triumfowała w 2 poprzednich edycjach, wczoraj wygrała z Kolumbijką Kamilą Osorio. 28-latka z Mińska walczy o utrzymanie pozycji liderki rankingu, ale to nie zależy tylko od niej. Jeśli Jelena Rybakina z Kazachstanu dotrze do półfinału, to bez względu na inne wyniki, to ona będzie nowym numerem 1.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
3: Dzisiaj numerem 1 są wszyscy uczniowie, to bezapelacyjnie, 1 września.
4: No właśnie.
3: Kochani, trzymamy za was kciuki mocno.
4: Nauczyciele też już na pewno gotowi do nowego zadania, może jakieś
3: nowa
4: nowe
3: przygoda.
4: Klasy wychowawcze, kto wie. I rodzice pewnie już też oczekujący powrotu do rzeczywistości, do swojej rutyny.
3: Wszyscy w blokach startowych, my również. Damian Piemiński.
4: I Marzanna Forysiak, zapraszamy.
2: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: 13 minut po godzinie 6. Sprawdzamy, coś tam w kalendarzu na 1 września, inaczej być nie chce.
1: Dzisiaj oczywiście święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, dzień weterana walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, z takich poważniejszych świąt. A jeśli chodzi o to, co jeszcze nas dzisiaj czeka?
0: No to dzisiaj też takie może mniej typowe, dzień od doceniania rudych kotów. Kto ma, proszę
1: fajne
0: pogłaskać.
1: Rude koty są fajne. Garfield był rudy na przykład.
0: Tak, dzisiaj również dzień tofu i Światowy Dzień Szachów.
1: O, no to proszę bardzo.
0: Dla tych, którzy kochają matkę.
1: Rudym kotem można sobie rozegrać.
0: Można przegrać.
1: O, jeszcze wiesz co, w Smurfach też, nie pamiętam jak on miał na imię ten kot. Klakier, też był rudy.
0: Tak. Pozdrawiamy klakierów wszystkich. 244 dzień roku, dziś do końca roku 121 dni i jeszcze 21 dni astronomicznego lata. I to nas trzyma w formie.
1: Tak, słońce wstało o godzinie 5.47, może za małymi chmurkami, a zajdzie o godzinie 19.24.
0: No i dobrego dnia wam życzymy. 1 września już, tak powiedziałam, dojrzewa.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
3: Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: 21 i pół minuty po 6. Kolorowa prasa wzywa. Poszaliścimy wam troszkę tymi ładnymi karteczkami. A jest czym?
1: Tak, dzieje się na jednej z okładek. Takie przecieki się pojawiają. Wielkie zdjęcie Otylii Jędrzejczak się pojawia i prasa pyta i dopytuje, czy to właśnie Oliwia Jędrzejczak stanie się nowym prezesem PKOi, czyli czy stanie teraz i zastąpi Piesiewicza. No to się okaże. To jest akurat taka gazeta, która często w tych plotkach dociera do prawdy, więc zobaczymy.
0: To zostajemy jeszcze przy sporcie. Dziś odbędą się ostatnie mecze pierwszej rundy singla w ramach wielkoszlemowego US Open. Dziś do rywalizacji przystąpią m.in. Magdalena Fręch i Magdalinet, do tego Jelena Rybakina, Coco Gauff i Aleksander Zwierew. Będzie się działo.
1: Będziemy trzymać kciuki. Wczoraj był Hurkacz, wczoraj była Maja Chwalińska, a jeszcze jest spory konflikt. Ja wrócę na moment do świata gwiazd teraz już, do świata filmu, bo mamy konflikt na linii Katarzyna Grochola i Joanna Jabłuczyńska, czyli odtwórczyni roli Tosi w filmie Nigdy w życiu.
0: Tak.
1: Pani Grochola teraz już odgraża się, że pójdzie do sądu, że pani Joanna Jabłuczyńska mówi nieprawdę, a chodziłoby o to, co mówiła Joanna Jabłuczyńska, czyli twierdziła, że producenci podstępnie pozbawili ją roli Tosi w kolejnej części tej komedii.
0: Tam się dzieje naprawdę, a tutaj konflikt troszkę inny, bo dotyczy pomidora. Pani Bosacka uczy, jak kroić pomidora, a okazuje się, że właściwie to obydwa pomidory, bo pani pokazała jeden gorzej pokrojony, drugi lepiej. Podobno nie ma żadnej różnicy i internauci stwierdzili, że jak to tak?
1: Poczuli, że jest różnica.
0: Nie, właśnie, że nie. Że poczuli się troszkę niedoinformowani. No.
1: Okej, ale z tego co wiem, chyba każdy ma swój nawyk i swój ulubiony sposób krojenia pomidora i myślę, że dla każdego ten właśnie jest najlepszy.
0: No i niech wam przede wszystkim smakuje.
2: Dzień dobry. Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
4: Dzień dobry wszystkim kierowcom. Jest wtorek, 1 września, pierwszy dzwonek, koniec wakacji, najwięcej samochodów na naszych drogach. Sprawdzamy więc, gdzie dzisiaj trzeba uważać bardziej. W Kaliszu utrudnienia na Złotej. Ulica jest jednokierunkowa na długim odcinku. Od strony ronda nie wjedziemy w tę ulicę. To efekt przebudowy i budowy drogi dla pieszych i rowerów. Kalisz Opatówek, czyli krajówka numer 12. Cały czas duży remont. Na odcinku w kierunku Zdun obowiązuje całodobowe wahadło, zwężenia, nierówności i wykopy. Dobra wiadomość jest taka, że ten remont potrwa tylko do końca 2026, więc już coraz bliżej. Ostrów Wielkopolski, remontowana ulica Wrocławska od ronda bankowego do ronda miast partnerskich. Tutaj sporo różnego rodzaju barierek, różnego rodzaju pachołków. Trzeba jechać slalomem i mieć oczy dookoła głowy. Utrudnienia również na ulicy Leduchowskiego oraz na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie mamy cały czas zmianę organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i remont na Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie utrudnienia na Wiśniowej. No i tutaj na ten koniec jeszcze trochę poczekamy.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
6: Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje, że któryś to kolejny przestępca drogowy, z którymś to z kolei zakazem prowadzenia pojazdów został zatrzymany na kolejnym przestępstwie. No i wtedy pojawiają się pytania, jak to możliwe, skoro ma już na koncie tyle zakazów, to że w ogóle pojawia się za tą kierownicą. No i to się ma zmienić. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzyć kary za łamanie sądowego zakazu prowadzenia, promując bezwzględne pozbawienie wolności z ograniczeniem możliwości zawieszenia wyroku. Okres zakazu prowadzenia nie będzie biegł podczas odbywania kary więzienia, więc kierowca zacznie realizować go dopiero po wyjściu z zakładu karnego. Wprowadzona ma zostać także zasada sekwencyjnego wykonania sądowych zakazów prowadzenia, co uniemożliwi ich nakładanie się. W efekcie wydłuży to czas trwania sankcji dla kierowców.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wycinarki lasera i prasy krawędziowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Zakupy tylko wspałem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz wspałem.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: No właśnie, 1 września. Ci, którzy tego dnia przyszli na świat, są inteligentni i bardzo wytrwali.
2: Potrafią także samodzielnie rozwiązywać problemy, nie boją się ryzyka, nie boją się nowości.
1: Chętnie uczą innych, czasami jednak bywają zbyt wyniośli, trochę przemądrzali.
2: No, ale mają powodzenie w miłości, to jest najważniejsze. Dodatkowo dbają o rodzinę, często też pomagają uboższym przyjaciołom i krewnym.
1: Wedle tradycji mają w życiu szansę odkryć praktyczny wynalazek, który przyniesie im majątek i uznanie.
2: Szczęśliwa cyfra urodzonych 1 września to 1.
1: Kamień szlachetny bursztyn.
2: A sprzyjający znak zodiaku to...
0: Strzelec.
1: A tego dnia w 1946 roku urodził się Barry Gibb, współzałożyciel, wokalista i gitarzysta legendarnego zespołu Bee Gees.
2: 1 września na świat przyszedł także Witold Paszcz w 1953 roku. Założyciel, wieloletni wokalista zespołu Vox, zmarły niestety przed 4 laty.
1: Jeszcze Gloria Estefan, rocznik 57, popularna kubańsko-amerykańska piosenkarka i zdobywczyni nagród Grammy.
2: Dodatkowo,
1: dużo tej muzyki.
2: Tak, sporo tej muzyki. Ciąg dalszy też muzyka. Maciej Balcar, on urodził się w 1971 roku, wokalista, muzyk, znany z zespołu Dżem.
1: Jeszcze Natalia Przybysz, rocznik 83, polska wokalistka, autorka tekstów, znana z grupy Sisters oraz udanej kariery solowej również.
2: No to zostawiamy muzyków, czas na aktorkę, chociaż pewnie też umiejącą śpiewać. Zendaya, 1996 rok, aktorka, piosenkarka, producentka, znana z produkcji Disney Channel, ale ostatnio także dość popularna ze sprawą Odyssey Nolana.
1: A my mamy teraz dla tych, którzy dzisiaj świętują, bardzo przyjemny kawałek, taki z urodzinowymi pozdrowieniami od Radia Centrum.
2: I taki on ma jeszcze troszeczkę wakacyjny klimat, tak. Także niech zostanie z nami.
1: Kacperczyk, Vito Bambino, Mam talent. Wszystkiego dobrego dla Was. Bo to nie...

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Dzisiaj ważna data, kolejna. Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej.
2: Dziś 1 września, więc w całym kraju uroczystości upamiętniające ten bardzo ważny moment w historii. I do tego tematu wrócimy już o godzinie 7.
3: Reklama.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Reklama.
0: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj będziemy cały czas pod wpływem układów niżowych z ośrodkami w rejonie Skandynawii i Bałtyku. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. O poranku 14 stopni na termometrach, odczuwalna temperatura na poziomie 12 stopni. Ciśnienie spada 1014 hektopaskali, a wiatr do 15 km na godzinę. No i może odrobinę lekko popadać, więc parasolkę warto mieć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 7. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ceny paliw w górę, pakiet CPN o północy przeszedł do historii. Protest górników w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Mirjam Lipińska. Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych o 4:45, czyli w godzinę niemieckiego ataku w 1939 roku. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do niemieckich władz o to, by w Berlinie stanął wreszcie prawdziwy pomnik polskich ofiar II wojny światowej. Wrócił też do tematu reparacji, które jego zdaniem powinny być jak najszybciej wypłacone.
6: Które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
5: Z kolei premier Donald Tusk apelował o solidarność z Ukrainą. O północy stawka VAT na paliwa wróciła do swojej normalnej 23-procentowej wysokości. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN. Wczoraj wieczorem w całej Polsce przed dystrybutorami ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. Na niektórych stacjach, na przykład w Zakopanem, zabrakło paliwa.
7: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
8: Dla każdego. Tego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy, to nie my regulujemy cenę. No odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
9: No przy mojej stylnej pracy to na pewno.
7: Pan jest taksówkarz?
9: No więc już szopli się mój zysk.
10: No na pewno, tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
5: Z kierowcami rozmawiał Bartosz Kądziołka. Trwa podziemny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Kilkunastu górników cały czas jest pod ziemią. Pracowników nocnej zmiany, którzy wyjechali na powierzchnię, zastąpili koledzy z kolejnej zmiany. Protestujący według związkowców z sierpnia 80 sprzeciwiają się sposobowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG określa protest jako nielegalny. Zagranica. Dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing poderwało minionej nocy myśliwce nad Łotwą. Wcześniej pojawiło się ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna 30 minutach zostało odwołane. Agencja Reutera przekazała, że w tym samym czasie o zagrożeniu ze strony dronów poinformował na telegramie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego. I na koniec wracamy do kraju. Nowy piasek, pomost i parkingi. W skrócie wszystko ma być nowe. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku na Śląsku. Łatwiejsze będzie dojście do wody, także dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim ma być bezpieczniej, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
11: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
5: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku, tak aby można było z niej korzystać już w przyszłe wakacje.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informację.

0: już odpadła z turnieju, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Siatkarki reprezentacji polskiej awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Stambule meczu 1/8 finału Polki pokonały Portugalki 3-0. Ale nie wszystko w tym meczu im się udawało, przyznała po spotkaniu środkowa Maja Koput.
1: Uważam, że mimo, że wygrałyśmy 3-0, to Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
0: W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, które wygrały ze Słowenkami 3-2. Biało-czerwone o awans do strefy medalowej zagrają w czwartek. Trzecie zwycięstwo FC Barcelony w nowym sezonie La Liga. Mistrzowie Hiszpanii pokonali Rayo Vallecano 5-2 i awansowali na pierwsze miejsce. Komplet punktów po trzech kolejkach ma również Real Madryt. W Anglii mistrzowie także nie stracili jeszcze punktów. Arsenal wygrał wczoraj na wyjeździe z Aston Villą 1-0. We Włoszech na pierwsze miejsce awansowała AS Roma po wygranej na wyjeździe z Lecce 4-0. A w meczu z udziałem Polaków górą był Nikola Zalewski, który zaliczył asystę po wejściu z ławki, a Atalanta wygrała z Bolonią Łukasza Skorupskiego 1-0. Tadej Pogacar, zmuszony do wycofania się z wyścigu Vuelta Espania po kraksie w peletonie na sobotnim etapie, przeszedł wczoraj udaną operację złamanego obojczyka. Słoweński kolarz prowadził w wyścigu z dużą przewagą. W tej sytuacji liderem jest Hiszpan Enric Mas. Wczoraj kolarze mieli dzień przerwy, dziś 10. etap z Alcaraz do Elche de la Sierra.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: To taki przedsmak horoskopu. Nie wiem, czy wszystkim się spodoba, bo przed nami podobno pracowity dzień.
4: Ale podobno też warto, żebyśmy unikali narzekania i skupiali się na tym, co jest najpilniejsze do zrobienia i wtedy będzie na pewno dużo łatwiej.
3: No i w dodatku księżyc w znaku byka sprzyja wzajemnej życzliwości.
4: No to bądźmy dla siebie życzliwi. 1 września. Na drogach też może być tłoczniej, to też w szczególności tam bądźmy życzliwi. Zamiast klaksonu miło się uśmiechnijmy.
3: 6,5 minuty po 7.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: szczęście. Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Centrum.
1: Baranie, ty dziś będziesz wrażliwy na różne potrzeby, jakie mają ludzie wokół ciebie, jednak nie wtrącaj się zbytnio w cudze sprawy, bo pewna osoba uzna, że rozwiążesz wszystkie jej problemy i nie da ci później spokoju. Pomagaj tym, którzy rzeczywiście tego potrzebują i nie daj się wykorzystywać. Chwila lenistwa, a przede wszystkim odpoczynku popołudniowego od męczących znajomych bardzo ci dobrze zrobi.
2: Byku, ty masz dzisiaj powodzenie. Ważne sprawy ułożą się po twojej myśli. Poczujesz, że trudności da się pokonać. Działaj, ale kieruj się własnym rozsądkiem i zaznaczaj własną niezależność, zamiast całkowicie dopasowywać się do innych.
1: Czas bliźnięta, poczujesz, że możesz, że musisz zrobić wokół siebie trochę porządku, a niektórym osobom wytkniesz błędy w postępowaniu. Tylko się nie denerwuj, bo nawet ty nie dasz rady wszystkiego zrobić sam. Ułóż plan działania, będzie ci łatwiej się zorientować w tym, co trzeba zmienić lub naprawić. A popołudnie sprzyja trosce o zdrowie i własne potrzeby.
0: Rak.
2: Tutaj ważne, by rak był życzliwy dzisiaj przede wszystkim, bo będziesz dziś wszystkim się podobać. Dzięki temu możesz szybko załatwić trudniejsze sprawy i nie będziesz musiał niczym się martwić. Pomysły, na jakie wpadniesz, będą bardzo nowatorskie, ale póki co trzymaj je lepiej jeszcze w tajemnicy.
1: Lwie, poczujesz, że zasługujesz na więcej uznania. Księżyc w kwadraturze sprzyja trafnym decyzjom finansowym i pomysłom na zdobycie dodatkowej gotówki. Ale tymi ambitnymi planami nie dziel się ze wszystkimi, bo ktoś może pierwszy skorzystać z swoich pomysłów. No i po co? Odróżniaj przyjaciół od wrogów, a dobrze na tym wyjdziesz, a wieczorem odpocznij.
2: Panno, mnóstwo spraw zacznie układać się po twojej myśli, jeśli skoncentrujesz się na tych zadaniach, które są teraz najważniejsze. Niektórzy współpracownicy mogą cię rozpraszać, ale nie musisz co chwilę sprawdzać wiadomości od nich. Rozrywką i miłością zajmiesz się dopiero wieczorem, kiedy już ze wszystkim się uporasz.
1: Uwaga, dzisiaj powinna się skupić na obowiązkach. Sporo dzisiaj załatwisz. Jeśli coś nie pójdzie po twojej myśli, to się nie denerwuj, bo i tak wpadniesz na jeszcze lepszy pomysł. To dobry dzień, żeby się pogodzić z nieprzyjaciółmi. Pomyśl też o rozrywce, bo możesz odkryć nowe hobby. Miłości masz powodzenie, ale może być ci trudno znaleźć czas na randkę.
2: Czas na Skorpiona. Coś ciekawego i coś ważnego może dzisiaj się wydarzyć. Różne wpływowe osoby będą chciały być z tobą w kontakcie, a nowe propozycje będą warte rozwagi. Przemyśl sobie zwłaszcza te pomysły, które mogłyby zapewnić ci szybki sukces. Będziesz miał intuicję do tego, co wkrótce okaże się najbardziej zyskowne.
1: Strzelec może być dzisiaj trochę senny, rozkojarzony, a rachunki czy porządki wcale nie będą twoją mocną stroną. Przypomnij sobie o sukcesach, jakie osiągnąłeś, a poczujesz się dowartościowany. Na szczęście nikt nie będzie dziś od ciebie zbyt wiele wymagać. Po pracy pozwól sobie na więcej luzu i poszukaj czegoś, co cię zrelaksuje.
2: Koziorożcu, wszystko wskazuje na to, że będziesz dzisiaj radosny i bardziej pewny siebie. Nie pozwolisz się pomijać, co może mieć wpływ na relacje z ważnymi osobami. Rób to, co sam uważasz za stosowne, ale unikaj ryzyka.
1: A wodnik dzisiaj zbierze siły i szybko upora się z obowiązkami. Nie poświęcaj się jednak dla innych, bo ty sam zasługujesz na nagrodę za swoje trudy. Na zakupach znajdziesz kilka promocji. Świetnie ci dzisiaj pójdzie gotowanie. Przyjaciele, których od pewnego czasu nie widziałeś, mogą mieć do ciebie pewną sprawę w miłości. Powodzenie.
2: I na koniec sprawdzamy, co jeszcze dzisiaj może czekać ryby. Bądź dobrej myśli, słuchaj intuicji. Pomysły przyniosą ci zysk w niedalekiej przyszłości. Wieczorem znajdź czas na randkę albo chociażby na miłą rozmowę, a nabierzesz jeszcze więcej optymizmu. Niektóre ryby mogą odkryć, jakie wydarzenia z przeszłości przeszkadzają im w rozwoju. Czas pozbyć się starych wzorców i otworzyć się na to, co nowe.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Dwadzieścia minut po siódmej.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga, kierowcy, utrudnienia w rejonie targowiska przy ulicy 3 Maja. Na Alei Wojska Polskiego doszło do potrącania pieszej. Na miejscu pracują służby. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i liczyć się z możliwymi utrudnieniami w ruchu w tym miejscu. Chodzi o targowisko przy ulicy 3 Maja.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Reklama.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
4: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złoty 89. Wybierz Społem.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza. Reklama.
2: Wiadomość z ostatniej chwili.
3: 7.25. Uważajcie, kierowcy. Potrącenie pieszej przy Alei Wojska Polskiego w rejonie targowiska przy ulicy 3 Maja. Na miejscu są służby. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Apelujemy o ostrożność w tym rejonie.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Uważajcie, kierowcy, potrącenie pierwszej przy alei Wojska Polskiego w rejonie targowiska przy ulicy 3 Maja. Na miejscu są służby, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Apelujemy o ostrożność w tym rejonie, a zdjęcia znajdziecie na radiowym Facebooku. Dziękujemy, pomoc drogowa Kali Sztir Świątek. A przed nami już czas na wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie rocznica wybuchu II wojny światowej, ponadto obwodnica Kalisza kolejny raz coraz bliżej, a w sporcie Ostrowianin, który walczy o Mistrzostwo Świata.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To prawdopodobnie w Wieluniu zaczęła się największa tragedia XX wieku, wojna, która pochłonęła miliony istnień. 1 września 1939 roku o 4:40, jeszcze przed rozpoczęciem ataku na Westerplatte, Niemcy rozpoczęli bestialskie bombardowanie Wielunia. Zrzucili na miasto 46 ton bomb. Nagły, zmasowany i bezpodstawny atak z powietrza pochłonął życie blisko 1200 cywilów. Dlaczego pierwsze bomby w II wojnie światowej spadły na Wieluń, miasto położone około 80 km od Kalisza? Istnieje udokumentowana koncepcja, że Niemcy zrzucili bomby w ramach testu bojowego nowych tzw. bombowców nurkujących. Miasto było dla nich wygodnym celem. Leżało zaledwie 21 km od ówczesnej granicy z III Rzeszą i nie posiadało żadnej obrony militarnej. Niemieckie samoloty zniszczyły 90% ścisłego centrum miasta, w tym oznaczone symbolami Czerwonego Krzyża szpital, gdzie śmierć poniosły 32 osoby. Zdjęcia Wielunia po ataku na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Do końca września ma się rozstrzygnąć sprawa obwodnicy Kalisza. Przetarg dotyczący tej inwestycji już się odbył, ale postępowanie w tej sprawie obecnie trwa w komisji odwoławczej.
3: Ona zakończy się do końca września, więc możemy spodziewać się, że jak tylko to postępowanie odwoławcze się zakończy, to nastąpi podpisanie umowy. Miejmy nadzieję, że również ono się odbędzie gdzieś tu, w najbliższych okolicach Kalisz albo samym Kaliszu.
2: Powiedział Radio Centrum Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgodnie z harmonogramem prace mają się rozpocząć w 2028 roku. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej z Ostrowianinem Kamilem Kucharskim w składzie rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Świata Sokka. Rywalizacja w tym roku odbywa się w niemieckim Essen.
4: Przed rokiem Polacy zdobyli tytuł Mistrzów Świata w piłce nożnej sześcioosobowej. Tym nie udało się już obronić tytułu Mistrza Europy i kadra Klaudiusza Hirsza bardzo chce jak najlepiej zaprezentować się na mundialu w Essen. Początek w fazie grupowej jest bardzo udany dla Polaków. W sobotę wygrali 5-0 z Kosowem, a pierwsze dwie bramki dla biało-czerwonych zdobył jeden z liderów kadry, Ostrowianin Kamil Kucharski. Kolejną bramkę strzelił Krzysztof Elsner, a dwa następne trafienia były autorstwa Norberta Jaszczaka, najlepszego piłkarza świata Sokka. W poniedziałkowy wieczór w Essen Polacy rozegrali drugi mecz fazy grupowej, mierząc się z Maroko. Już do przerwy było 4-0 dla obrońców tytułu. Przy jednej bramce Norberta Jaszczaka asystował Kamil Kucharski. Skończyło się wynikiem 5-2 dla Polaków, których czeka jeszcze trzeci mecz w grupie z Chile. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: A w kalendarzu 1 września wracamy na drogowe trasy po wakacjach. Dla wielu z nas to dziś wyjątkowy poranek, początek szkoły, powrót do codziennego rytmu. No i no właśnie, trzeba sprawdzić, co dzieje się na drogach, zanim ruszymy w trasę. W Kaliszu uważajcie na ulicę Złotą. Na drugim odcinku jest jednokierunkowa. Od strony ronda nie wjedziemy w tę ulicę, a trwa przebudowa od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Powstaje droga dla pieszych i rowerów. Dużo więcej cierpliwości na trasie Kalisz-Opatówek, krajówka numer 12 i tutaj remont, a na odcinku w kierunku z Dunaju obowiązuje całodobowy ruch wahadłowy. Są zwężenia, nierówności, wykopy i nieumocnione pobocza. Jeżeli korki, to właśnie tam. A jeżeli chcecie ominąć utrudnienia, to można wybrać trasę przez Chrzawę albo Nędeżew. W Ostrowie remonty na ulicy Wrocławskiej i Leduchowskiego, a także na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie zmieniono organizację ruchu, obowiązuje na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Do tego remont na ulicy Kazimierza Wielkiego. Tutaj tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 30 października. I to ważna ulica dla kierowców, bo łączy ulicę Bolesława Krzywoustego z rondem i ulicą Targową, więc warto uważać, szczególnie w porannym szczycie. No i jeszcze Krotoszyn, utrudnienia na ulicy Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
7: Do wczoraj prognozy mówiły, że ceny paliw dziś wzrosną o 60 do 90 groszy. Okazuje się, że w większości wzrosły o ponad złotówkę, a diesel nawet wyraźnie powyżej złotówki. No, chociaż podejrzewam, że po minionym weekendzie rezerwa nie świeci się już w żadnym samochodzie. Wczoraj także w Kaliszu zaobserwować można było wieczorem bardzo duży ruch na stacjach paliw. Zdarzało się też, że na niektórych stacjach paliwa zaczynało brakować, a prognozy na najbliższe dni optymistyczne nie są, więc ci, którzy zatankowali, no, bardzo dobrze zrobili. Eksperci podkreślają, że sytuacja na Bliskim Wschodzie ciągle jest niespokojna, a to na pewno nie sprzyja obniżkom cen w najbliższym czasie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 21 minut 8.

0: Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama. Ogłoszenie.
7: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wycinarki lasera i prasy krawędziowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: No, kochani, niestety od dzisiaj już się nie da. Telefony znikają ze szkół. Od dziś trzeba się będzie przyzwyczaić do zupełnie innej rzeczywistości.
1: Wiesz co, ja się martwię, czy nie pojawi się coś takiego jak syndrom odstawienia TikToka na przykład.
0: Może być.
1: Po dwóch ponad miesiącach scrollowania idziesz nagle do szkoły i tego telefonu nie możesz mieć ze sobą. To jest tragedia.
0: Będzie skrobanie w ławkę. No tak, nie będzie można korzystać z tych telefonów podczas pobytu na terenie szkoły. Również w czasie a ten zakaz obejmuje zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne, czyli wszędzie, w podstawówkach nie.
1: Wyobraziłem sobie ten odruch bezwarunkowy takiego scrollowania po ławce właśnie. No oby nie było aż tak źle, słuchajcie. No
0: ale... Pan woźny nie będzie zadowolony.
1: Nowe przepisy to nowe przepisy. Trzeba będzie wrócić do starych rozrywek, może jakieś karteczki wrzucane do kaptura, liściki pisane przez całą klasę. No coś tam wykombinujecie, no.
0: Kochani, powiem wam tak, przed wami jest naprawdę tyle fajnych odkryć, że aż wam trochę zazdrościmy.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru, zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
2: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.
5: Podgłośnij.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: A teraz na termometrach 15 stopni, temperatura odczuwalna 14, słonecznie, ale synoptycy twierdzą, że mały parasol można gdzieś tam schować, bo przelotne opady deszczu mogą nam się pojawić. 1014 hektopaskali na barometrach, w tej chwili ciśnienie jest stabilne, wiatr do 17 km na godzinę, ale to wszystko się będzie jeszcze dzisiaj zmieniać. Naszą pogodę kształtują uformowane nad Atlantykiem układy niżowe Sina i Tessa, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 8. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Prezydent i premier na uroczystościach na Westerplatte. W szkołach dziś pierwszy dzwonek i sporo zmian. Jest śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej. Miriam Lipińska. Jak co roku o 4.45 na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni na nich prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili zarówno o przeszłości, jak i o bardzo współczesnych wyzwaniach.
7: Września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim.
8: Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec.
7: Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
9: Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
6: Rocznicę wybuchu wojny uczczono też w Wieluniu w Łódzkiem. 87 lat temu, 1 września nad ranem, niemieckie bomby spadły tam na domy i szpital. Rusza nowy rok szkolny i nowe zasady. W planach lekcji pojawi się obowiązkowa edukacja zdrowotna. Do tego zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Zmiany będzie widać też na stołówkach i w przedszkolach. Minimum raz w tygodniu dzieci zjedzą dania z roślin strączkowych. Zupy będą na wywarach warzywnych. Ma być też mniej smażonego, więcej owoców i warzyw. Kucharki już przeszkolone.
10: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. Staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
6: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. Zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Prokuratura i służby ustalają, kto podpalił fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Śledztwo dotyczy przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu. Według śledczych cel podpalacza nie był przypadkowy. Zakład w Skarżysku Kamiennej należy do firmy, która produkuje części do polskich i ukraińskich dronów. Ogień, mimo że dość szybko ugaszony, spowodował straty, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
11: W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
6: Dzień wcześniej w Lublinie spłonął magazyn, w którym przechowywano części do dronów. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Tatrzański Park Narodowy rusza z pilotażem przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Turyści pojadą zaprzęgami po blisko 3-kilometrowym, bardziej płaskim odcinku trasy z Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, pójdą pieszo do Morskiego Oka.
2: Kursy walut.
3: Trochę kanapia o poranku. Średnie ceny w kantorach. Euro po 4,32 grosze. Dolar amerykański 3,72 grosze. Frank szwajcarski 4,60 groszy. I funt brytyjski po 5,05 groszy.
2: Radio Centrum.
5: znasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: Mamy 4 minuty po godzinie 8.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: 1 września mam za nami już pierwszy dzwonek, a teraz będziemy mówić o najmniejszej podstawówce w Europie. To rzeczywiście skład osobowy malusi.
1: No właśnie, to będzie bardzo szybki odczyt listy obecności na pewno w tej szkole, bo wybieramy się teraz na wyspę Stromboli, gdzie rusza szkoła podstawowa dla 6-latków. Dla jednej 6-latki.
0: Tak, to pierwszy taki oddział w tej osadzie od 2 dekad. No w osadzie, bo to maleńka miejscowość. Dziewczynka będzie się uczyć w niedawno odnowionym budynku parafii. Sama tam usiądzie w szkolnej ławce. No pewnie będzie musiała poczekać na rówieśników, ale to nie będzie takie proste.
1: No właśnie, może jacyś
0: się wziąć
1: pojawią
0: do roboty.
1: Może jacyś się osiedlą w sumie i będzie miała kolegę albo koleżankę w klasie. No bo póki co będzie...
0: Z kim się tu bawić.
1: Tak, będzie sama. No ale ciekawe, że władze zgodziły się faktycznie na to. Lokalny burmistrz zgodził się, kuratorium się zgodziło, ze względu na to, że po prostu dojazd do innej szkoły, a w szczególności w zimowych porach roku, przez wzburzone morze byłby trudny.
0: Tak, i Nostra od reszty wyspy oddzielają strome zbocza wulkanu. Dlatego w praktyce tam najłatwiej dostać się od strony morza. No wiadomo, że tam mała nie będzie teraz gdzieś tam pływać.
1: Są plusy, są minusy. Trochę to smutne z jednej strony, ale bo nie będzie mogła pograć z kimś na przykład w gumę, poskakać i tak dalej, ale przynajmniej ma spokój, nikt ją za kitkę ciągnąć nie będzie.
0: Tak, jedno jest pewne, to nie jest jedyne takie miejsce na świecie, w związku z tym, nie wiem, może sobie pokorespondować z innymi pojedynczymi uczniami na świecie w innych miejscach.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Jak wszystko pójdzie dobrze, to pograją na świeżym, nowym boisku.
4: No właśnie, dobre wiadomości dla gminy Ceków Kolonia. Są pieniądze na modernizację miejscowego Orlika. No i teraz tak, pieniądze są, Orliki są albo będą modernizowane, to czekamy na kolejne gwiazdy, takie jak Robert Lewandowski, no tylko właśnie. Z regionu teraz.
3: Ale póki co poczekamy na wiadomości, tam szczegóły tej inwestycji 8.30.

0: 8.30 na zegarze, przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie zapiął pasów w aucie, pojazd uderzył w płot, a on wypadł przez przednią szybę. W tym serwisie również gmina Ceków i plany władz na budowę boiska piłkarskiego, a w sporcie ostrowscy lekkoatleci.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Do groźnie wyglądającego wypadku doszło we wczorajszy poranek w Grodzisku w gminie Pleszew. O szczegółach zdarzenia poinformowała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa pleszewskiej policji.
3: 48-letni kierowca samochodu marki Ford Fiesta, mieszkaniec gminy Czermin, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, uderzył w drzewo, a następnie w ogrodzenie jednej z posesji. Siła uderzenia była tak duża, że samochód dachował. Mężczyzna podróżował bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. W trakcie zdarzenia wypadł przez przednią szybę pojazdu.
2: 48-latek trafił do szpitala. Badanie trzeźwości wykazało, że był trzeźwy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Są pieniądze na modernizację miejscowego Orlika, ale gmina Ceków Kolonia mierzy wyżej, a pomoc ma w tym program Orły. Dotyczy on budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich, a został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ubiegłym roku.
4: Chcielibyśmy również w gminie Ceków stworzyć z prawdziwego zdarzenia duże boisko piłkarskie dla drużyny występującej z gminy Ceków w rozgrywkach piłkarskich.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. Póki co miejscowe władze skupiają się na istniejącej już infrastrukturze. Na drugi etap modernizacji Orlika w Cekowie gmina pozyskała blisko 300 tysięcy złotych. Udany występ najmłodszych lekkoatletów Stali Ostrów podczas mitingu w Poznaniu, który był próbą generalną przed międzywojewódzkimi mistrzostwami U16, które w najbliższy weekend odbędą się również w stolicy Wielkopolski.
5: Ostrowska ekipa zajęła aż 25 miejsc w czołowych trójkach w poszczególnych konkurencjach. Najlepszym wynikiem może poszczycić się Pola Galusińska, która zwyciężyła w wieloskoku z rezultatem 11 metrów i 36 centymetrów. To najlepszy wynik w historii polskiej lekkiej atletyki w kategorii U14. Wieloskok został wprowadzony w 2020 roku dla kategorii U16, a rekord Polski należy do zawodniczki naszego klubu Olgi Szlachty i wynosi 11 metrów i 97 centymetrów, powiedział Radiu Centrum trener Marek Walczak. W tej samej konkurencji Zuzanna Otwiaska zajęła drugie miejsce, a wynik 11 metrów i 8 centymetrów dał jej kwalifikację na zbliżające się Mistrzostwa Polski U16. Do wysokiej formy w sprincie wraca Jagoda Klar, która wygrała bieg na 100 metrów z czasem 12 sekund i 42 setne. Najlepsza na 300 metrów była z kolei Antonina Janiak. Dotąd sukcesy stalowcy święcili w biegach płaskich, ale już w kategorii U14 Aleksandra Kubica wygrała w biegu na 80 metrów przez płotki, a trzecia była Wiktoria Kościanowska. W starszej kategorii U16 trzecia była również Natalia Glińska. W Poznaniu pewne zwycięstwo odniosła także sztafeta U16 Mix. Również najmłodsi reprezentanci ostrowskiego klubu w kategorii U12 wygrywali swoje konkurencje. Julia Nowak w biegu na 60 metrów, Franciszek Garbarczyk na tym samym dystansie, a także Katarzyna Krzyżanowska i Franciszek Garbarczyk w skoku w dal. Maciej Kimiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: No niestety za nami już wakacyjny drogowy luz. Pierwszy dzień szkoły oznacza zdecydowanie więcej ruchu na naszych drogach. Sprawdzamy, gdzie trzeba szczególnie uważać. Najpierw Ostrów. Trwa tutaj remont na ulicy Wrocławskiej od ronda bankowego aż do ronda miast partnerskich. Mamy zwężenie, ograniczenie prędkości i wielki las pachołków, więc uważajcie. Przebudowywana jest również ulica Leduchowskiego na odcinku od ulicy Piłsudskiego do Strzeleckiej. Jeszcze krajówka numer 36 za Ostrawem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharze w Lamki Łąkociny. Również czeka na kierowców utrudnienia. Kalisz. Na Złotej obowiązuje ruch jednokierunkowy. Na drugim odcinku od strony ronda nie wjedziemy w ulicę. Trwa tam przebudowa i budowa drogi dla pieszych i rowerów. A na trasie Kalisz-Opatówek całodobowe wahadło na krajówce numer 12 i remont, który potrwa do końca tego roku. Warto pomyśleć o objeździe. Szałę lub Nędzyrzew czekają. Pleszew. Zmiana organizacji ruchu i remont na Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie utrudnienia na ulicy Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
8: Nowe hulajnogi elektryczne mogą jeździć wkrótce nieco wolniej. Ministerstwo Infrastruktury chce zmienić wymagania techniczne dotyczące nowych hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Chodzi o to, że nowe hulajnogi miałyby mieć konstrukcyjną blokadę do 20 km na godzinę, ale jednocześnie moc silnika takiej hulajnogi nie będzie ograniczana, a takie przepisy miałyby wejść w życie w kwietniu przyszłego roku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 24 minuty 9.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1946 na wyspie Douglas w Wielkiej Brytanii urodził się Barry Gibb, członek grupy Bee Gees.
2: No to ważne urodziny 80. Jego wokalnym wyróżnikiem jest charakterystyczny falset. No nikt tak jak on w Bee Gees wysoko nie potrafił zaśpiewać tym charakterystycznym wysokim głosem, a światową popularność przyniosły Bee Gees piosenki nagrane do filmu Gorączka sobotniej nocy.
1: Barry jest najstarszym, jedynym żyjącym z trzech braci tworzących zespół. W 2016 roku ukazała się go druga solowa płyta In The Now. A my zagramy More Than A Woman.

0: I 71. rok, Ostrów Wielkopolski. Tam urodził się Maciej Balcer, od 2001 roku wokalista zespołu Dżem.
1: I do 2024 roku wokalista grupy Dżem. Teraz w tych ostatnich latach został zastąpiony, ale ten czas z zespołem spędzony naprawdę bardzo, bardzo długi. A on sam zastąpił Jacka Debuckiego, który dołączył do grupy po śmierci Ryszarda Rydla.
0: Maciej Balcer ma też na swoim koncie oczywiście solowe dokonania. Moja rozmowa.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Dziś rusza wielka urodzinowa niespodzianka na kolei.
2: PKP Intercity świętuje 25. urodziny, więc z tej okazji będzie trochę taniej. Pewnie nie jedna osoba się przesiądzie w związku z wysokimi cenami paliw, tak podejrzewam.
1: A szczegóły tej promocji i wiadomości już za kilka minut o godzinie 9.
3: Reklama. Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
4: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
5: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
6: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Reklama.
0: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Cały czas przewaga chmur, a na termometrach maksymalnie dzisiaj do 22 stopni. W tej chwili słupki rtęci w Kaliszu i w regionie wskazują 15 stopni. Temperatura wciąż rośnie. Niewykluczone przelotne, niewielkie opady deszczu. Wiatr dziś umiarkowany, wiejący z zachodu. Ciśnienie powoli rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ceny paliw w górę, wygasł rządowy pakiet CPN. Zonda krypto z prawami do wizerunków polskich olimpijczyków. PKP Intercity świętuje urodziny i ma tańsze bilety. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN jest już historią. O północy wróciła 23% stawka VAT-u na paliwa. Skończyły się też ceny maksymalne określane przez ministra energii, a to oznacza, że na stacjach jest dziś drożej. Czy dużo drożej? To pytanie do Marcina Starca, który jest na stacji w Radyminie koło Przemyśla.
6: Tak, i widać to przede wszystkim po ruchu, jaki panuje tu od rana, bo na stacji położonej przy drodze krajowej od rana panują pustki. I tak jeszcze o ile wczoraj do późnego wieczora niektóre stacje przeżywały oblężenie, bo część osób chciała zatankować jeszcze po niższych cenach. Tak teraz ruch spadł do zera. Patrzę jeszcze na tablicę z cenami i tu, gdzie teraz jestem, za 95 trzeba zapłacić 7 zł 64 grosze za litr, a diesel kosztuje 8,39.
5: Jeszcze wczoraj 95 mogła kosztować maksymalnie 6,64, a diesel 7,31. To jest poniżające dla wszystkich olimpijczyków, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Według informacji, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24, Polski Komitet Olimpijski w umowie sponsorskiej z Zonda Krypto miał przekazać tej firmie prawa do wizerunku polskich olimpijczyków, ich zdjęć, głosu, a nawet twarzy. Umowa obejmowała także byłych olimpijczyków aż od igrzysk w Londynie, dodaje Korzeniowski.
7: To już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, który uwzględnia wiele rynków.
5: Z wizerunku mogły korzystać spółki zależne od Zonda Krypto, zarejestrowane na Cyprze i w Estonii. Niezapowiedziane kontrole szkolnych autobusów. Wraz z pierwszym dzwonkiem rusza akcja Inspekcji Transportu Drogowego Bezpieczna Droga do Szkoły. W zeszłym roku, we wrześniu, inspektorzy sprawdzili 2000 pojazdów, które dowoziły uczniów do szkół. Większość była sprawna. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
8: Te gimbusy będą kontrolowane z tak zwanego lotu ptaka, a więc niespodziewanie będziemy przyjeżdżać pod szkołę, pod miejsce wyjazdu tych gimbusów i będziemy dokonywać tych kontroli.
5: Inspekcja kontrolowała także autokary przewożące dzieci na wakacyjny wypoczynek. W likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach trwa podziemny protest górników. Nie zgadzają się z formą likwidacji zakładu. Grzegorz Kozieł.
9: Na dole przebywa kilkanaście osób. To obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
5: I na koniec szansa na zakup tańszych biletów na pociągi PKP Intercity. Przewoźnik świętuje w ten sposób swoje 25. urodziny. Od dziś do 3 września bilety jednorazowe na połączenia PKP Intercity będą tańsze o co najmniej 35%. Promocja obejmie podróże po kraju realizowane do października.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek bez problemów awansowała do drugiej rundy US Open. Turniejowa ósemka. Wielkoszlemową rywalizację w Nowym Jorku rozpoczęła od wygranej z Chinką Shiyu Wang 6-2, 6-3. Teraz jej rywalką będzie Nadia Podorowska z Argentyny, z którą Świątek od kilku lat nie grała.
11: Myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
10: Do drugiej rundy awansował również Hubert Hurkacz. Wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. I teraz czeka go pojedynek z rozstawionym z ósemką Benem Sheltonem. Debiutująca w US Open Maja Chwalińska już odpadła z turnieju. Przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Dziś ostatnie mecze pierwszej rundy. Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinety z Brytyjką Franceską Jones. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Do ćwierćfinału Mistrzostw Starego Kontynentu awansowały po wygranej 3-0 z Portugalią. Choć w trzeciej partii długo się męczyły z rywalkami, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
12: No nie grałyśmy tak, jak powinnyśmy. Dziewczyny z Portugalii grały bardzo fajnie zagrywką i nam...

0: dobrej organizacji w obronie, więc na pewno przyjedzie drużyna, która będzie bardzo dobrze przygotowana do meczu, która będzie chciała bardzo zamknąć mecz, jeśli chodzi o takie działania nasze w ofensywie.
1: Ten mecz o 20:30. Jutro najciekawiej zapowiada się mecz Widzewa Łódź z Koroną Kielce, a w czwartek Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Żeby szachy były tak popularne w Polsce jak piłka nożna, to wtedy byłoby może okazja częściej cieszyć się z sukcesów, prawda?
4: Tak, no i te rozgrywki, nie da się ukryć, szachowe, no wyglądają trochę inaczej.
3: No wiesz, właśnie.
4: Jak to kibicować? Trzeba być cicho.
3: No tak. Z szalikami, z okrzykami, przyśpiewkami tutaj raczej nie wyskoczymy.
4: Ale byłoby fajnie, tak. Wiesz, jakby na przykład tak konik na
3: 6.
4: Na
3: 6-8.
4: Na 6 na przykład. No byłoby fajnie, no ale dobrze.
3: My tak wspominamy o tych szachach, bo dzisiaj Światowy Dzień Szachów w kalendarzu, więc wszystkich pasjonatów tej królewskiej gry serdecznie pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy też tych, którzy sobie właśnie robią kanapkę z tofu. Chociaż tofu na kanapce to niekoniecznie. Ale tofu tam, obrabiają tofu tak, na różne fajne
3: na
4: sposoby. Tak, bo to jest właśnie święto tych, którzy to zjadają.
3: To pozdrawiamy tofożerce w takim razie również.
4: I tych, którzy lubią rude koty, bo to właśnie dzisiaj ten dzień. Dzień doceniania tych kociaków.
3: Doceniajmy je zatem. 7 minut po godzinie 9. My gramy dalej. Bryan Adams i Tina Turner.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Zakupy tylko w Spoę. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy Drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz Spoę.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLM w ofercie specjalnej.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
8: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Wielka gwiazda, wielka legenda, jeden z największych w historii, na pewno można tego nim powiedzieć, czyli Messi. Idzie na emeryturę, ale nie taką całkowitą, tylko tą emeryturę reprezentacyjną.
1: No tak, pożegnał się ze swoimi, ale no, nie da się ukryć, że sława zostanie, bo to, no tak, co on wyprawiał na tym boisku i wyprawiał będzie, no to jeszcze przed nim. Zadebiutował w reprezentacji Argentyny jako 18-latek, to był rok 2005. No nie był to jakiś gigantyczny debiut, bo 47 sekund przebywał na boisku, no potem otrzymał czerwoną kartkę i się skończył.
0: To był mocny debiut, na pewno dał się od razu zapamiętać przynajmniej.
1: Ale zagrał później, tak. Zagrał. 6 mundiali, mistrzostwo świata, 2 wicemistrzostwa, mm-hmm. Na turniejach mistrzostw strzelił łącznie 21 goli. No i kto się może równać?
0: No
1: kto?
0: Właśnie. Jeśli chodzi o wszystkie mecze dla Argentyny, to było tych meczów aż 207, goli 125, no ponad 20 lat gry w drużynie narodowej. To łezka wokół niejednemu Argentyńczykowi się dzisiaj zakręci.
1: Tak.
0: Ja podejrzewam, że tam w ogóle to strumienie łez w Argentynie teraz płyną tak, ulicami.
1: Tym bardziej, że wiemy, że tam są kibice tacy naprawdę oddani. Jedno jest pewne, no na pewno nie będzie się nudził. Wiadomo, że jest właścicielem kazrańskiego klubu, przejął go w kwietniu tego roku, więc no jakby się bardzo, bardzo nudził, miał ochotę odpocząć, to zawsze może popatrzeć, jak tam ich, jego grają.
0: No właśnie, poza tym jeszcze jest zawodnikiem Interu Mediolan, więc i na murawie też sporo czasu spędzi. Na pewno nie będzie się nudził.
2: Reklama.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Nowy rok szkolny w Kaliszu w liczbach. To jest zawsze bardzo ciekawy temat.
2: No właśnie, i będziemy o tym mówić już za kilka minut w wiadomościach o godzinie 9:30.

0: 9:30 na zegarach, teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wernisaż wystawy Stany Przejściowe już jutro w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Ponadto nowy rok szkolny w kaliskich szkołach, a na koniec Skalmierzycka Spółdzielnia Energetyczna.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Czas na pierwszy. Po letniej przerwie wernisaż w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu od jutra prezentowaną będą prace Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa nosi tytuł Stany Przejściowe.
3: Jest to jednocześnie nazwa całego cyklu rysunków, które będą prezentowane na tej wystawie. Będzie to 26 prac, które powstały na przełomie ponad 2 lat. Są to rysunki wykonane wyłącznie ołówkiem. Są one próbą opisania w sposób wizualny procesów zachodzących w podświadomości, tego jak wpływają na nasze codzienne decyzje oraz zachowania. Mimo swojego realistycznego charakteru nie są tak do końca figuratywnym, tym bardziej ilustracyjnym przedstawieniem tego zagadnienia.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Krzysztof Łopczowski. Jutrzejszy wernisaż Stanów Przejściowych rozpocznie się o 18:00, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: I znowu szkoły wypełniły się gwarem. W tym roku w Kaliszu naukę rozpocznie 21 tysięcy uczniów. W jednostkach publicznych naukę rozpocznie 15 tysięcy dzieci, w tym 1000 w przedszkolach, 7,5 tysiąca w szkołach podstawowych i 6,5 tysiąca w szkołach ponadpodstawowych. W jednostkach niepublicznych to łącznie 6 tysięcy dzieci, w tym 2300 w przedszkolach, 400 w szkołach podstawowych i 3300 w szkołach ponadpodstawowych. A na koniec roku szkolnego trzeba poczekać do 25 czerwca 2027 roku. To oznacza, że przed uczniami jest 188 dni nauki.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Od dzisiaj rusza Skalmierzycka Spółdzielnia Energetyczna. Ma to być kolejny krok w stronę tańszej, lokalnej i nowoczesnej energii dla skalmierzyckiego samorządu.
4: Jak przekazują władze gminy, celem spółdzielni jest lepsze wykorzystanie prądu produkowanego z instalacji fotowoltaicznych znajdujących się na szkołach i innych obiektach publicznych. W początkowym okresie samorząd skupi się przede wszystkim na potrzebach energetycznych gminy i jej obiektów. Dzięki spółdzielni energia produkowana w różnych miejscach ma być wspólnie bilansowana i korzystniej rozliczana. Takie rozwiązanie ma pozwolić na lepsze wykorzystanie własnych instalacji OZE, możliwość ograniczenia kosztów energii i jej dystrybucji oraz większą kontrolę nad wydatkami na prąd. Radio Centrum zapytało również, jak powstanie spółdzielni ma wpłynąć na życie mieszkańców. Jak wynika z odpowiedzi Urzędu Gminy, chodzi o konkretne mniejsze wydatki gminy na energię, co oznacza więcej środków, które będzie można przeznaczyć na inne potrzeby i inwestycje. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych objętych obecnym portfelem gminy to orientacyjnie ponad 400 kW, a wraz z kolejnymi instalacjami OZE potencjał tego rozwiązania będzie rósł. Pierwsze miesiące pokazać mają przede wszystkim, ile energii produkowanej jest na budynkach gminnych, jak skutecznie jest ona wykorzystywana i jakie realne oszczędności przyniesie spółdzielnia. Na pierwsze wymierne efekty trzeba będzie jednak poczekać, gdyż pokażą je dopiero kolejne miesiące rzeczywistych rozliczeń. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut już tylko pozostaje do 10:00.

0: Marzanna coś tutaj liczy i chyba tak. Jakąś wysoką cyfrę tutaj, liczbę otrzymałaś, tak?
1: Nawet procentowo mamy. 99,86, tyle jeszcze zostało roku szkolnego.
0: Sporo.
1: No dobra, to inaczej licząc tak, 42 tygodnie, 296 dni, albo w przeliczeniu na godzinę, no sporo, 7118.
0: To już brzmi naprawdę strasznie, no ale dobrze.
1: Jak wyrzucimy weekendy, to tylko 212.
0: O, czyli można pokombinować. No tak, do tego jeszcze dojdą jakieś święta, ferie.
1: Będzie okej.
0: W każdym razie będziemy mieli okazję także posłuchać reakcji uczniów wracających do szkoły. I to całkiem niebawem, bo w kolejnej porcji informacji, która już o godzinie 10.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi. Ja się

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Przewaga chmur, ale z możliwymi przejaśnieniami. Tak wygląda dzisiejsza prognoza pogody. Może ta pogoda w najbliższych dniach, jak i dzisiaj, być nieco pogodą w kratkę, bo mogą się na przykład pojawiać słabe i przelotne opady deszczu. Do tego towarzyszy nam także umiarkowany wiatr. Ten wciąż wieje do 26 km na godzinę z zachodu. Temperatura rośnie w okolicach 16 stopni w tej chwili w Kaliszu, a w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj do 22.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 10.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Ceny paliw na stacjach w górę to efekt wygaśnięcia pakietu CPN. Część górników protestujących w Wujku rozpoczęła głodówkę. Pierwszy dzwonek w szkołach. Za chwilę sprawdzimy nastroje uczniów. Miriam Lipińska. Koniec obniżek na stacjach paliw. Program Ceny Paliw Niżej o północy przestał obowiązywać, a to oznacza powrót do wyższych stawek podatku VAT i w efekcie wyższe ceny dla kierowców. A z warszawskimi kierowcami rozmawiał reporter Szymon Kępka.
8: O ile tankujemy dzisiaj?
9: 8,39. Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe, więc troszeczkę mnie to nie boli.
8: Czyli co, nie przesiadamy się na rower?
9: Nie, zdecydowanie nie.
8: Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów patrzę.
10: A, prawie 12.
8: Drogo chyba, co?
10: Bardzo drogo.
8: I co teraz można z tym zrobić? Można coś zrobić z tym?
10: Nie bardzo.
9: No, a co zrobić?
8: 8,60 za diesla, sporo chyba, nie?
9: Sporo, tak.
7: Benzyna i diesel mogą być dziś droższe o ponad złotówkę. Zaostrza się podziemny, rotacyjny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Jak przekazali związkowcy z sierpnia 80, trzy osoby z porannej zmiany rozpoczęły głodówkę. W sumie pod ziemią jest kilkunastu górników.
11: No, mówią, że są zdeterminowani, no, chcą rozmawiać z tym zarządem, oni nie chcą tego eskalować, ale skoro nie ma żadnego odzewu.
7: Mówi Damian Halcaś, przewodniczący sierpnia 80 w kopalni Wujek. Górnikom nie podoba się sposób, w jaki likwidowany jest zakład. Sprzeciwiają się też planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG twierdzi, że protest jest nielegalny, ale jednocześnie deklaruje, że chce porozumieć się z załogą. W szkołach w całej Polsce po raz pierwszy od 2 miesięcy słychać dziś dzwonek. Rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo zmian. Nowa podstawa programowa, nowe zdrowsze menu na stołówkach i zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach i przedszkolach. Jak nastroje?
8: W skali taki ocen od 1 do 6. To jaki nastrój?
12: 3.
8: No to nie jest tak super. Dlaczego?
12: Bo szkoła się zaczyna i lekcje i znowu wstawanie o 6 rano.
13: No ja jestem bardzo podekscytowana tym nowym rokiem. Ja też idę teraz do 8 klasy, więc to już jednak jest mój ostatni rok. Jestem bardzo zadowolona.
7: Mówili uczniowie z podstawówki w Mrozach Wielkich na Mazurach. W tym roku kalendarz uczniom sprzyja. Będą mieć rekordowo dużo dni wolnych, a wakacje zaczną 25 czerwca. Część członków prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce zwołania na 8 września posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Na 8 września, czyli przyszły wtorek, zwołano póki co spotkanie prezydium zarządu PKOL. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto i decyzją sądu trafił do aresztu. Jego kadencja jako szefa PKOL-u formalnie wygasa wiosną przyszłego roku. Uczniowie korzystający ze sztucznej inteligencji mają lepsze wyniki prac domowych, ale gorzej wypadają na egzaminach. Tak wynika z raportu, który przywołuje dziś Puls Biznesu. Naukowcy przez 30 miesięcy analizowali wyniki 26 tysięcy uczniów w Chinach, a także 1000 tureckich licealistów. Jak się okazuje, korzystający z AI mieli o 20% gorsze niż pozostali wyniki comiesięcznych sprawdzianów i o 18-24% gorsze wyniki egzaminów wstępnych.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: 16 minut po godzinie 10. Różne rzeczy dzieją się w świecie i w kraju, jeśli chodzi o tych najbardziej znanych i najbardziej popularnych.
2: No właśnie, to wiadomo, jak są czekali fani rocka i włoskiej muzyki. Maneskin, zwycięzcy Eurowizji z 2021 roku, mają wystąpić na festiwalu Sanremo 2027 jako specjalni goście. Będzie to pierwsze wspólne wystąpienie zespołu od czasu rozpoczęcia solowych karier przez członków grupy.
1: No proszę, czyli będzie powrót. Już myślałem, że już na zawsze Damiano Dawid będzie grał solowo. Oni co prawda formalnie nigdy się nie rozpadli. Mm-hmm. Tak, zespół zawsze był z możliwością powrotu do koncertów. No kto wie, może wrócą, spodoba się i będzie jakaś fajna płyta z tego. Ja przeglądam z kolei, jak wyglądają gwiazdy mody na sukces, pamiętasz to?
2: Ojej!
1: Brooke Logan między innymi.
2: Odcinek który? 2000 czy 3000?
1: Powiem ci, że za bardzo oni się nie zmienili na tych zdjęciach, ale to podobno wszystko kwestia botoksu.
2: Myślałam, że sztucznej.
1: Nie, to trzeba było się, to chirurg się musiał postarać, żeby... Kto wie, może będzie kontynuacja na ekranie.
2: Wszystko się może zdarzyć. Sylwia Węgrowska ostatnio zdecydowała się na ostrą dietę. Mhm. Przede wszystkim kategorycznie odstawiła wszelkie napoje wysokoprocentowe, które nie dość, że nie mają żadnych wartości odżywczych. No to są jeszcze, uwaga, żeby wszyscy słyszeli, wysokokaloryczne.
1: O proszę, i to jej pomogło.
2: Tak. Stwierdziła, że musi też zrezygnować nie tylko z używek, ale także wszelkich produktów przetworzonych, czyli nie tylko cukier, ale też mąka pszenna. Wszystko poszło w odstawkę.
1: No dobrze, no to wiemy już, co u gwiazd słychać, co jedzą, co robią, jak spędzają czas, co sobie wstrzykują. I wracamy do muzyki zatem. 1-8-L, jak zapomnieć. Utwór, który niektórzy już być może zdążyli zapomnieć, ale my przypominamy.

0: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Pleszewskie władze liczą, że do miasta wróci wojsko. Chodzi oczywiście o to, które stacjonowało tam do 93 roku.
3: Będziemy o tym mówić za kilka minut o godzinie 10.30. Będzie też taki element wodny, bo no regaty w Szowem się zbliżają.
2: Regaty i bardzo blisko. Do tematu wracamy za kilka chwil, 10.30. Teraz YouTube.

0: 10:30 w tej chwili już na zegarach, czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pleszewskie władze liczą, że do miasta wróci wojsko, ponadto wypadek w gminie Ostrzeszów, a na koniec regaty w Szałem.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pleszew czeka na powrót Wojska Polskiego, które stacjonowało w mieście do 1993 roku. Na drodze do realizacji tych planów stoją jednak dawne koszary zajmowane dziś przez OHP. Ani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ani komendant główny OHP Jerzy Budzyn nie chcą zgodzić się na oddanie części nieruchomości.
4: O teren potrzebny wojsku zabiega samorząd Pleszewa. Burmistrz Arkadiusz Ptak zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zgodę na sprzedaż części nieruchomości na rzecz miasta. Chodzi o grunty, które wraz z działkami należącymi już do samorządu mogłyby zostać włączone do przyszłego kompleksu wojskowego. Resort rodziny odpowiedział jednak, że przekazanie nawet części nieruchomości znacząco ograniczyłoby działalność Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Wskazano m.in. na edukację młodzieży, na praktyczną naukę zawodu i na zadania wychowawcze. Sprawa nie jest jednak zamknięta. Ministerstwo Obrony Narodowej podtrzymuje zainteresowanie Pleszewem. Radiocentrum dotarło do informacji, że prowadzone są konsultacje, które mają doprowadzić do rozwiązania, które satysfakcjonuje wszystkie strony. Samorząd Pleszewa przekonuje, że powrót wojska byłby ważnym impulsem dla miasta. Chcą tego również mieszkańcy. W lokalnej sądzie ponad 80% głosujących opowiedziało się za ponownym pojawieniem się żołnierzy w Pleszewie. Teraz wszystko zależy od rozmów między MON, OHP i samorządem. Pleszew chce odzyskać wojskowy charakter dawnych koszar, ale bez zgody na wykorzystanie części terenu realizacja tych planów może stanąć pod znakiem zapytania. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zderzenie dwóch aut na drodze wojewódzkiej w Rojowie w gminie Ostrzeszów. Do tej sytuacji doszło we wczorajsze popołudnie, a podczas akcji służb droga w miejscu zdarzenia była zablokowana. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letni kierujący pojazdem marki Audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad autem i wpadł w poślizg. W następstwie tego samochód przemieścił się na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z przeciwnego kierunku pojazd marki Toyota, którym kierował 76-latek. Wraz z kierującym pojazdem marki Audi podróżowała 25-letnia pasażerka, która została przetransportowana do szpitala w Ostrowie. 76-latek kierujący Toyotą został przewieziony do szpitala w Kępnie. Już w ten weekend nad malowniczym zbiornikiem Szałe rozegrane zostaną Mistrzostwa Kalickiego Okręgowego Związku Żeglarskiego imienia Władysława Jakubka.
5: Uroczyste otwarcie regat nastąpi 5 września o godzinie 11, a pierwszy sygnał startowy zabrzmi o 12:15. Zawodnicy będą rywalizować w klasach Optymist, Optymist UKS, 420, 420 Masters, Ilka oraz Omega. Przyjdźcie kibicować i poczuć żeglarskie emocje.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Łukasz Jankowski z Kalickiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Regaty odbywają się w ramach programu wspieranego przez lokalne przedsiębiorstwa, wspierającego rozwój żeglarstwa, aktywność sportową oraz pasję do żeglowania.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 11:00.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Ci, którzy właśnie przemierzają przez Kalisz, mijają chodniki, to na nich pewnie sporo białych koszulek się pojawia, bo ci, którzy rozpoczęcie roku szkolnego dziś mieli, to pewnie mają je już za sobą. 1 września w kalendarzu.
1: Jedno jest pewne i to jest dobra wiadomość. Podobno w tym roku będzie rekordowo dużo dni wolnych, bo bardzo mocno sprzyja temu kalendarz, więc słuchajcie, jakoś dacie radę.
0: No właśnie, a my zajrzymy także do tych szkół niebawem, bo kolejna porcja wiadomości już o godzinie 11, a po godzinie 11 będzie z wami Karolina Romke.
1: No już mówimy ładnie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, Damian Kliński.
1: Marzanna Parysiak, pa, pa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Ołoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
1: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
2: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
6: Pogoda na dziś.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pogodowo będzie przyjemnie. Dla niektórych trochę za zimno, ale będzie i słonecznie, i zachmurzone niebo, i trochę popada, i temperatura teraz na wysokości 17 stopni, dziś maksymalnie do 22. Wiatr na razie z zachodu, wieje umiarkowanie 28 km na godzinę. Na barometrach mamy 1017 hektopaskali. To ciśnienie jest jeszcze stabilne, ale warunki biometeo są niekorzystne.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
8: Właśnie minęła
7: 11.
8: Radio Centrum.
9: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
10: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Nowy rok szkolny z rekordową liczbą wolnych dni. 4 koncerny spożywcze pod lupą u OKiK-u. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku w rejonie Częstochowy przed zjazdem na Mykanów w kierunku Katowic. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w ekipę remontową, mówi młodszy brygadier Paweł Liszaj z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
11: W wyniku zdarzenia drogowego są 4 ofiary śmiertelne i 5 osób poszkodowanych. Zdarzenie bardzo rozległe, w którym brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą oraz samochód autolaweta.
10: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga jest zablokowana. Policja podsumowała tegoroczne wakacje na drogach. W tym czasie doszło do 293 śmiertelnych wypadków. Zginęło w nich 312 osób. Oznacza to, że choć samych śmiertelnych wypadków było mniej niż w ubiegłym roku, ofiar śmiertelnych było więcej. W sumie w te wakacje było blisko 4700 wypadków i ponad 5,5 tysiąca rannych. To mniej niż w zeszłe wakacje. Uczniowie wracają do szkoły, ale wielu z nich już czeka na pierwsze przerwy w nauce. W tym roku kalendarz wyjątkowo temu sprzyja. Będzie rekordowo dużo dni wolnych. Na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli. Będą małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie. Na przykład w szkole podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach pierwsze zaplanowano już w listopadzie.
12: Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
10: Mówi dyrektor podstawowy Małgorzata Wakuła-Pieczyńska. Opakowanie to samo, ale zawartość mniejsza. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę 4 koncerny spożywcze: Danone, Mondelez, Nestle i Unilever i sprawdza, jak informują klientów o zmniejszeniu gramatury lub ilości produktów w opakowaniu, zwłaszcza jeśli ono samo się nie zmniejszyło. Tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości, na przykład czekolady, ciastek czy jogurtu, oznacza, że za mniej płacimy de facto więcej. Dlatego ważne, by klienci mieli jasną informację, bo to ułatwia im porównywanie cen podczas zakupów. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni, na wrzesień, październik i listopad. Nie zmienia się natomiast obszar objęty zakazem przebywania. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur jeszcze w tym tygodniu. Pieniądze dostaną ci emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września. Pełna kwota czternastki to 1978 zł i 49 groszy brutto. Tyle dostaną ci, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. A co ważne, czternasta emerytura przysługuje z urzędu. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Dzień dobry. 3, właściwie 4 już minuty po godzinie 11. Wtorek, 1 września w kalendarzu. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. 244 dzień roku, spokojnie. Do końca lata jeszcze 21 dni. Tylko wakacje się skończyły. Z ogromnymi pozdrowieniami dla tych, którzy już w mundurkach na galowo spacerują po parku, są na herbacie, kawie, czy w ogóle mają dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Sami przyznacie, że to jest na pewno taki kawałek, który jest rozbujany, a może zabujany styl. KLG i Bruno Mars to również ta piosenka, którą znajdziecie na radiowej liście przebojów top 30 rc.fm. Wśród propozycji, jeżeli wam się spodoba, możecie oddać na ten kawałek właśnie głosy. Do piątkowego notowania mamy jeszcze trochę czasu. Yeah.

0: It will be alright, czyli wszystko będzie dobrze od Dana Lewisa. To taki przekaz też dla tych, którzy właśnie rozpoczęli rok szkolny. 25 minut po godzinie 11.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A już za kilka chwil kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Powiemy o obwodnicy Kalisza, która ponoć coraz bliżej. Będzie także coś na temat sportu. Ostrowianin, który walczy o Mistrzostwo Świata. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 11.30. Tymczasem What It Takes, Aerosmith.

0: 11.30 minęła, czas na kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie rocznica wybuchu II wojny światowej, ponadto obwodnica Kalisza kolejny raz coraz bliżej, a w sporcie ostrowianin, który walczy o Mistrzostwo Świata.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To prawdopodobnie w Wieluniu zaczęła się największa tragedia XX wieku, wojna, która pochłonęła miliony istnień. 1 września 1939 roku o 4.40 jeszcze przed rozpoczęciem ataku na Westerplatte Niemcy rozpoczęli bestialskie bombardowanie Wielunia. Zrzucili na miasto 46 ton bomb. Nagły, zmasowany i bezpodstawny atak z powietrza pochłonął życie blisko 1200 cywilów. Dlaczego pierwsze bomby w II wojnie światowej spadły na Wieluń, miasto położone około 80 km od Kalisza? Istnieje udokumentowana koncepcja, że Niemcy zrzucili bomby w ramach testu bojowego nowych tzw. bombowców nurkujących. Miasto było dla nich wygodnym celem. Leżało zaledwie 21 km od ówczesnej granicy z III Rzeszą i nie posiadało żadnej obrony militarnej. Niemieckie samoloty zniszczyły 90% ścisłego centrum miasta, w tym oznaczony symbolami Czerwonego Krzyża szpital, gdzie śmierć poniosły 32 osoby. Zdjęcia Wielunia po ataku na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Do końca września ma się rozstrzygnąć sprawa obwodnicy Kalisza. Przetarg dotyczący tej inwestycji już się odbył, ale postępowanie w tej sprawie obecnie trwa w komisji odwoławczej.
3: Ono zakończy się do końca września, więc możemy spodziewać się, że jak tylko to postępowanie odwoławcze się zakończy, to nastąpi podpisanie umowy. Miejmy nadzieję, że również ono się odbędzie gdzieś tu, w najbliższych okolicach Kalisza albo samym Kaliszu.
2: Powiedział Radio Centrum Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgodnie z harmonogramem prace mają się rozpocząć w 2028 roku. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej z ostrowianinem Kamilem Kucharskim w składzie rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Świata z Sokka. Rywalizacja w tym roku odbywa się w niemieckim Essen.
4: Przed rokiem Polacy zdobyli tytuł Mistrzów Świata w piłce nożnej sześcioosobowej. Tym nie udało się już obronić tytułu Mistrza Europy i kadra Klaudiusza Hirsza bardzo chce jak najlepiej zaprezentować się na mundialu w Essen. Początek w fazie grupowej jest bardzo udany dla Polaków. W sobotę wygrali 5-0 z Kosowem, a pierwsze dwie bramki dla biało-czerwonych zdobył jeden z liderów kadry, ostrowianin Kamil Kucharski. Kolejną bramkę strzelił Krzysztof Elsner, a dwa następne trafienia były autorstwa Norberta Jaszczaka, najlepszego piłkarza świata Sokka. W poniedziałkowy wieczór w Essen Polacy rozegrali drugi mecz fazy grupowej, mierząc się z Maroko. Już do przerwy było 4-0 dla obrońców tytułu. Przy jednej bramce Norberta Jaszczaka asystował Kamil Kucharski. Skończyło się wynikiem 5-2 dla Polaków, których czeka jeszcze trzeci mecz w grupie z Chile. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Wracamy do przyjemnego grania, tak na początek tygodnia. To też idealny przekaz. Wszystko się może zdarzyć, ale niech dzieje się dobrze. Anita Lipnicka, 27 minut do 12.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: I zagra dla Was Manam z kawałkiem Raz, dwa, to Was nieco rozgrzeje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata. Wracamy do tematu 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Powiemy także o ZUS-ie, który wypłaca już powoli 14 emerytury. Szczegóły o 12.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
4: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Czasem słońce, czasem deszcz, trochę chmur i temperatura dzisiaj maksymalna do 22-23, może miejscami nawet kresek. Teraz skromna 19, wiatr zachodowy wieje umiarkowanie, a warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Cztery ofiary śmiertelne tragicznego wypadku na autostradzie A1. Potem aktualne ustalenia prokuratury w sprawie pożaru fabryki dronów i premier w szkole o trendzie pogardy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Cztery osoby zginęły, cztery w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcem do szpitali. To aktualny bilans tragicznego wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa pod Częstochową. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w pojazd obsługi autostrady. Policja informuje, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Celowe podpalenie, straty na co najmniej 15 milionów złotych i czyn o charakterze terrorystycznym. To najnowsze ustalenia prokuratury krajowej w sprawie pożaru zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szczegóły zna Szymon Kępka.
5: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a potem, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
6: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
5: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
6: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
5: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
4: Tymczasem prokuratura okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień pojawił się w niedzielę w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających i doprowadził do zniszczeń na około 5 milionów euro. Śledczy na razie nie wykluczają żadnego ze scenariuszy. Mogło tu również dojść do celowego podpalenia. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, który w trakcie Powstania Warszawskiego pełnił służbę pomocniczą w pułku Baszta. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na cmentarzu północnym w Warszawie. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, dziś też początek nowego roku szkolnego. Te dwa tematy połączył w przemówieniu premier. Donald Tusk w zespole szkół nr 1 w Wieluniu apelował do młodych ludzi, by między innymi nie ulegali trendowi pogardzania innymi i słabszymi.
7: I bardzo wam życzę tego. Wam, waszym rodzicom, waszym nauczycielom, żebyście tę zdolność rozróżniania dobra od zła mieli w sobie i ją utrzymali w sobie na zawsze. Dzięki temu wasze życie będzie piękniejsze, a ojczyzna będzie bezpieczniejsza.
4: W niemieckim nalocie na Wieluń nad ranem 1 września 1939 roku zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi 1978,49 zł brutto. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze otrzymają także emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września.
2: Kursy walut.
3: No dobra, ja nie wypłacam, ale sprawdzam, jak wygląda średni kurs walut. Euro na początek to 4 zł 33 grosze, dolar amerykański 3 zł 73 grosze, frank szwajcarski 4 zł 61 grosze i funt brytyjski na koniec to 5 zł i 6 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już prawie 5 minut po godzinie 12. Wracamy do muzyki na 106.4 One Republic, Marching On, Celebrating Gun w kolejce i Zako Power.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 8097. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

O ten tutaj ja to zakopało 18 minut po godzinie 12. Zerkam na pogodę na ten tydzień i całkiem nieźle, nie za gorąco. Dla niektórych będzie wręcz idealnie, można by rzec, czyli tak w okolicach 23, może 24 stopni. Trochę chmur, owszem, no to jest chyba ten jeden minus. Ale wrzesień wygląda całkiem nieźle. Ktoś nam obiecuje, że jeszcze wrócą jakieś upały, ale na razie ich nie widać.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Wrócimy do nocnego wypadku, jaki miał miejsce w Kaliszu, ale powiemy także o tym, co w gminie Ceków i o planie budowy nowego boiska piłkarskiego. Szczegóły o 12.30.
2: Reklama.
3: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
2: Reklama.
4: You are listening to Radio Centrum 106.4 FM. Have fun.

0: Zbliża się godzina 12.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nocny wypadek w Kaliszu, w tym serwisie również gmina Ceków i plany władz na budowę boiska piłkarskiego, a w sporcie ostrowscy lekkoatleci.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nocny wypadek w Kaliszu. Dzisiaj po trzeciej kaliska policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na rondzie generała Altera w ciągu ulicy Stawiszyńskiej.
3: Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, wstępnie ustalili, że kierujący Audi 21-latek, aby uniknąć zderzenia z sarną, która wbiegła na jezdnię, zjechał z jezdni i uderzył w skarpę na rondzie, następnie w znak drogowy i latarnię. Łącznie autem podróżowało 5 osób. Dwie pasażerki w wieku 21 i 18 lat zostały przetransportowane do szpitala. Jak wykazało badanie, 21-latek kierujący Audi w chwili zderzenia miał w organizmie ponad promil alkoholu.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, ponadto czeka go sprawa w sądzie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Są pieniądze na modernizację miejscowego Orlika, ale gmina Ceków Kolonia mierzy wyżej, a pomoc ma w tym program Orły. Dotyczy on budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich, a został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ubiegłym roku.
4: Chcielibyśmy również w gminie Ceków stworzyć z prawdziwego zdarzenia duże boisko piłkarskie dla drużyny występującej z gminy Ceków w rozgrywkach piłkarskich.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. Póki co miejscowe władze skupiają się na istniejącej już infrastrukturze. Na drugi etap modernizacji Orlika w Cekowie gmina pozyskała blisko 300 tysięcy złotych. Udany występ najmłodszych lekkoatletów Stali Ostrów podczas mitingu w Poznaniu, który był próbą generalną przed międzywojewódzkimi mistrzostwami U16, które w najbliższy weekend odbędą się również w stolicy Wielkopolski.
5: Ostrowska ekipa zajęła aż 25 miejsc w czołowych trójkach w poszczególnych konkurencjach. Najlepszym wynikiem może poszczycić się Pola Galusińska, która zwyciężyła w wieloskoku z rezultatem 11 metrów i 36 cm. To najlepszy wynik w historii polskiej lekkiej atletyki w kategorii U14. Wieloskok został wprowadzony w 2020 roku dla kategorii U16, a rekord polski należy do zawodniczki naszego klubu Olgi Szlachty i wynosi 11 metrów i 97 cm, powiedział Radiu Centrum trener Marek Walczak. W tej samej konkurencji Zuzanna Otwiaska zajęła drugie miejsce, a wynik 11 metrów i 8 centymetrów dał jej kwalifikację na zbliżające się Mistrzostwa Polski U16. Do wysokiej formy w sprincie wraca Jagoda Clark, która wygrała bieg na 100 metrów z czasem 12 sekund i 42 setne. Najlepsza na 300 metrów była z kolei Antonina Janiak. Dotąd sukcesy stalowcy święcili w biegach płaskich, ale już w kategorii U14 Aleksandra Kubica wygrała w biegu na 80 metrów przez płotki, a trzecia była Wiktoria Kościanowska. W starszej kategorii U16 trzecia była również Natalia Glińska. W Poznaniu pewne zwycięstwo odniosła także sztafeta U16 Mix. Również najmłodsi reprezentanci ostrowskiego klubu w kategorii U12 wygrywali swoje konkurencje. Julia Nowak w biegu na 60 metrów, Franciszek Garbarczyk na tym samym dystansie, a także Katarzyna Krzyżanowska i Franciszek Garbarczyk w skoku w dal. Maciej Kimiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut pozostało do godziny 13:00.

0: Reklama. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20. gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
1: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Ladies and gentlemen.
7: Julia!

Są tacy, którzy będą świętować i to nie dlatego, że jest 1 września, chociaż tutaj pewnie rodzice wystawiali pewnie już plecaki za drzwi dużo wcześniej, żeby się już tak przymierzać. Wiem, że wśród was są pewnie tacy, którzy trochę się ucieszyli na tego 1 września. A wracając do tych, którzy będą świętować i już świętują, no to bardzo proszę, mam tych, którzy mają dzisiaj imieniny, więc wy też o nich pamiętajcie. A w 1 września imieniny ma Anna, August, Bronisław, Bronisława, Felix, Idzi i Michał. Wszystkiego najlepszego oczywiście również ode mnie. Jeszcze dorzucę wam, że dzisiaj Światowy Dzień Szachów, Dzień Tofu i Dzień Doceniania Rudych Kotów. No proszę, takie tematy w tych świętach nietypowych jeszcze. Wybierzcie sobie, co chcecie poświętować. A ja wracam do muzyki dla tych, którzy mają imieniny. Kuba i Kuba.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wiadomości, kolejne z kraju ze świata już za chwilę. O polskich nauczycielach, którzy nadal są gdzieś w końcówce pod względem zarobków w Europie. No i także na sportowo o Idze i o Hubercie, czyli nasz tenis. Szczegóły już o godzinie 13.
2: Reklama.
0: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj 1 września i taki trochę w kratkę, jest trochę słońca, ale także deszczowo i ten parasol jeszcze w godzinach popołudniowych się Wam przyda. W kwestiach związanych z temperaturą dziś maksymalnie do 23 stopni. Teraz na moim radiowym termometrze 20, wiatr zachodu wieje umiarkowanie 24 km na godzinę, ciśnienie stabilne, biomet niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polscy nauczyciele nadal w ogonie Europy pod względem zarobków. Iga i Hubert grają dalej, za chwilę o turnieju tenisowym w Nowym Jorku. Najpierw jednak wrócimy do śledztwa w sprawie pożaru hali w Lublinie. Marcin Krzemiński. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Firma zajmowała się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Śledczy sprawdzają m.in. udział obcego wywiadu, ale nie wykluczają żadnej wersji zdarzeń.
6: No ale to wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, przesłuchania świadków, dokonania oględzin miejsca zdarzenia i dopiero wtedy biegły będzie mógł wydać kategoryczną opinię co do tego, z jakiego rodzaju pożarem mamy do czynienia i czy powstanie tego pożaru wiąże się z celowym podpaleniem.
5: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów w postaci pożaru. Sąd rodzinny zajmie się 13-latkiem, który uciekał motocyklem minicross przed policjantami w Uniejowie w Łódzkiem. Młody pirat drogowy nie zatrzymał się do kontroli. Gdy policjanci go zatrzymali, okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, bo nie był nawet zarejestrowany. Nauczyciele w Polsce zarabiają lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż dużo mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. W Polsce zależnie od stopnia awansu zawodowego od niespełna 7 do około 10 tysięcy złotych brutto, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
7: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
5: W Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto, w Wielkiej Brytanii około 14 tysięcy. Przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z pewnym awansem do drugiej rundy US Open. Debiut w głównej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to zbyt udany dla Mai Chwalińskiej. Michał Waszkiewicz.
8: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszlemowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwanińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura.
5: A dziś o drugą rundę zagrają Magdalena French i Magdalinet.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
7: You are listening to Radio Centrum 106.4 FM. Have fun.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Jeżeli macie ochotę na odrobinę sztuki w przeróżnym wydaniu, to bardzo proszę, my zawsze podpowiadamy. No i teraz już w najbliższą środę, czyli już jutro w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6 odbędzie się wernisaż wystawy Stany Przejściowe. Tam zostaną zaprezentowane prace Krzysztofa Łobczowskiego. Ten artysta wizualny pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, który tworzy pracę w realistycznych rysunkach 3D. Design, architektura, science fiction, brutalizm, takie rzeczy. Brzmi ciekawie, więc jeżeli macie ochotę, to można wpadać na wernisaż wystawy, które będzie się, przypominam, jutro od godziny 18. Wstęp oczywiście wolny. Stany Przejściowe, jego tytuł, będzie można oglądać do 27 września, a wernisaż wystawy, jak wiecie, to także jest okazja, żeby spotkać się z innymi, którzy lubią uczestniczyć w takich wydarzeniach, a przede wszystkim można spotkać się z samym artystą. Informacje również w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm

0: Blondy i Maria, już teraz 13.30, która minęła, nie Maria, a Dawid Nawrocki w studiu Radia Centrum, czas na wiadomości.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Poranne potrącenie pieszej w Kaliszu. Pleszewskie władze liczą, że do miasta wróci wojsko, a na koniec regaty w Szałem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Młoda kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Do tego zdarzenia doszło w dzisiejszy poranek na Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w pobliżu targowiska przy 3 maja.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 22-letnia piesza przechodząca przez oznakowane przejście dla pieszych została potrącona przez kierującego pojazdem marki Audi. Jak wykazało badanie, 48-letni mężczyzna kierujący Audi w chwili zdarzenia był trzeźwy.
2: Przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mundurowi ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Pleszew czeka na powrót Wojska Polskiego, które stacjonowało w mieście do 1993 roku. Na drodze do realizacji tych planów stoją jednak dawne koszary zajmowane dziś przez OHP. Ani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ani komendant główny OHP Jerzy Budzyn nie chcą zgodzić się na oddanie części nieruchomości.
4: O teren potrzebny wojsku zabiega samorząd Pleszewa. Burmistrz Arkadiusz Ptak zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zgodę na sprzedaż części nieruchomości na rzecz miasta. Chodzi o grunty, które wraz z działkami należącymi już do samorządu mogłyby zostać włączone do przyszłego kompleksu wojskowego. Resort rodziny odpowiedział jednak, że przekazanie nawet części nieruchomości znacząco ograniczyłoby działalność Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Wskazano m.in. na edukację młodzieży, na praktyczną naukę zawodu i na zadania wychowawcze. Sprawa nie jest jednak zamknięta. Ministerstwo Obrony Narodowej podtrzymuje zainteresowanie Pleszewem. Radiocentrum dotarło do informacji, że prowadzone są konsultacje, które mają doprowadzić do rozwiązania, które satysfakcjonuje wszystkie strony. Samorząd Pleszewa przekonuje, że powrót wojska byłby ważnym impulsem dla miasta. Chcą tego również mieszkańcy. W lokalnej sądzie ponad 80% głosujących opowiedziało się za ponownym pojawieniem się żołnierzy w Pleszewie. Teraz wszystko zależy od rozmów między MON, OHP i samorządem. Pleszew chce odzyskać wojskowy charakter dawnych koszar, ale bez zgody na wykorzystanie części terenu realizacja tych planów może stanąć pod znakiem zapytania. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Już w ten weekend nad malowniczym zbiornikiem Szałę rozegrane zostaną Mistrzostwa Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego imienia Władysława Jakubka.
5: Uroczyste otwarcie regat nastąpi 5 września o godzinie 11, a pierwszy sygnał startowy zabrzmi o 12.15. Zawodnicy będą rywalizować w klasach Optymist, Optymist UKS, 420, 420 Masters, Ilka oraz Omega. Przyjdźcie kibicować i poczuć żeglarskie emocje.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Łukasz Jankowski z Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Regaty odbywają się w ramach programu wspieranego przez lokalne przedsiębiorstwa, wspierającego rozwój żeglarstwa, aktywność sportową oraz pasję do żeglowania.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: To już jest ten czas, to już jest ten moment, kiedy będziemy startować z Giełdą Pracy. Mam nadzieję, że macie przygotowane coś do pisania. Tuż po ogłoszeniach będę czekała też na wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, będziecie mogli dzwonić pod numer telefonu 88 400 106 4.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Firma Dajana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wyciskarki, lasera i pracy krawędziowej. Kontakt pod numerem telefonu 783 897 459 i mailowy praca@dajana.pl. Kolejne zatrudnimy kierowców C+E na chłodnie, trasy krajowe lub międzynarodowe, praca stabilna, wysokie zarobki, baza Kalisz i kontakt 602 124 098 lub 888 776 668. I kolejna firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko hydraulik, elektryk, mile widziana prawo jazdy kategorii B, praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie i kontakt 502 136 655. Kolejne ogłoszenie za chwilę.

0: Ogłoszenia płatne.
1: I ostatnie ogłoszenie. Firma Portos, producent rolet i żaluzji fasadowych, zatrudni specjalistów, pracowników produkcji, operatorów maszyn oraz magazynierów. Do wyboru dwie lokalizacje: Kalisz, Kuchary. Gwarantowane stabilne zatrudnienie, dobre warunki pracy i rozwój zawodowy. Kontakt 62 505 5205. Można wysłać również na adres swojej CV, na adres rekrutacja @portosrolety.pl. Tyle jeżeli chodzi o ogłoszenia. Znajdziecie je także na profilu Radia Centrum na Facebooku. Jeżeli ktoś z Was szuka pracy, ma jeszcze chwilę, żeby do mnie zadzwonić. 88 400 1064.
0: Reklama. Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
2: Reklama. Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda pracy Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj zdążyliście się przekonać, że pogoda trochę w kratkę. Są chmury i są także przelotne opady deszczu, ale także trochę słońca. I dzisiaj rzeczywiście dzień będzie tak właśnie wyglądał. Co prawda parasol się jeszcze może przydać w godzinach popołudniowych, ale teraz już coraz przyjemniej i słonecznie. Temperatura do góry i tak maksymalnie do 23 stopni. Wiatr zachodowy, jej umiarkowanie, ciśnienie na razie na wysokości 1017 hektopaskali jest stabilne, biometrycznie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Niepokojący przyrost tragicznych wypadków na hulajnogach. Po powodzi w Nepalu wciąż poszukiwane tysiące osób. Prezes PiS ponownie kontra rząd. Tym razem chodzi o ceny paliw. Marcin Krzemiński. 312 śmiertelnych ofiar wypadków i ponad 5,5 tysiąca rannych. To wakacje na drogach w policyjnych statystykach. Policjanci mówią, że z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Niepokoi jednak fakt, że rośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach elektrycznych. W tym roku było ich już 14, mówi podinspektor Robert Opas.
6: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty. Dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby.
5: Samodzielnie hulajnogą można jeździć po skończeniu 13 roku życia. Do 16 obowiązkowy jest kask. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał pielęgniarz z wrocławskiego szpitala, który miał dusić pacjenta poduszką. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii. Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że Piotr P. został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Sąd aresztował mężczyznę tymczasowo na 3 miesiące. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
7: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli, wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Udzielenie pomocy obszarom dotkniętym katastrofą w Nepalu, współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy to nasza ważna decyzja polityczna, która świadczy o przyjaźni wobec Nepalu. Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
5: Są wszelkie przesłanki do tego, żeby paliwo było teraz tańsze niż za końcówki naszych rządów, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. No, o północy zakończył się rządowy program CPN, który wprowadzał niższe ceny paliw poprzez obniżkę podatku VAT, co miało ulżyć m.in. Polakom wracającym z wakacji. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego obecne ceny paliw są zbyt wysokie.
8: To jest po prostu dowód na to, że rząd, który doprowadził do ciężkiego kryzysu finansów publicznych, po prostu w ten sposób kosztem ludzi, kosztem Polaków, bo dzisiaj prawie każdy ma samochód, próbuje się ratować.
5: Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. Z nowym rokiem nowości w szkołach. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oddano do użytku halę dla logistyków oraz pracownię reklamy, mówi dyrektor szkoły Paweł Hurbańczyk.
9: Mamy dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest to reżyserka, drugie właściwe studio nagrań. Mamy sprzęt w postaci mikrofonów, instrumentów muzycznych, przynajmniej części instrumentów muzycznych, gdzie będzie nagrywany dźwięk. Oprócz reklamy wizualnej będziemy tutaj nagrywać reklamy audio.
5: Nic tylko pozazdrościć.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Yeah.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

No to teraz o jakichś przyjemnych tematach. Są tacy, którzy dbają bardzo o przyrodę i robią rzeczy, które innym nie mieszczą się zupełnie w głowach. Jest pewna posiadłość w północnej Szkocji. Krajobraz, który setki lat wcześniej wyglądał zupełnie inaczej. Rozległe doliny, które pokrywały wrzosowiska, trawy, znaczną część dawnych lasów. Wycięto, zniszczono wskutek intensywnego wypasu jeleni i owiec. I dzisiaj po ponad dwóch dekadach odbudowy przyrody rośnie tam około miliona rodzimych drzew. Odradzają się torfowiska, wiewiórki znów sobie haseją po lasach. Jest pięknie. A to wszystko za sprawą pewnego pana, który kupił 9 tysięcy hektarów ziemi, zaczął odbudowywać przyrodę. No i teraz znów można się cieszyć właśnie takimi widokami. To jest dobra zmiana i więcej takich ludzi sobie życzymy, którzy będą właśnie tak działać. No dobrze, tylko on wiedział, jak zainwestować pieniądze. Nie w rzeczy materialne, tylko właśnie w taką pomoc, żeby później inni mogli również z tego korzystać. Stać.

0: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
1: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złoty 89. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: 12:30 minęła. Wiadomości Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wernisaż wystawy Stany Przejściowe już jutro w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ponadto nowy rok szkolny w kaliskich szkołach, a na koniec Skalmierzycka Spółdzielnia Energetyczna.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Czas na pierwsze po letniej przerwie wernisaż w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od jutra prezentowane będą prace Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa nosi tytuł Stany Przejściowe.
3: Jest to jednocześnie nazwa całego cyklu rysunków, które będą prezentowane na tej wystawie. Będzie to 26 prac, które powstały na przełomie ponad 2 lat. Są to rysunki wykonane wyłącznie ołówkiem. Są one próbą opisania w sposób wizualny procesów zachodzących w podświadomości, tego jak wpływają na nasze codzienne decyzje oraz zachowania. Mimo swojego realistycznego charakteru nie są tak do końca figuratywnym, tym bardziej ilustracyjnym przedstawieniem tego zagadnienia.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Krzysztof Łopczowski. Jutrzejszy wernisaż Stanów Przejściowych rozpocznie się o 18:00, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: I znowu szkoły wypełniły się gwarem. W tym roku w Kaliszu naukę rozpocznie 21 tysięcy uczniów. W jednostkach publicznych naukę rozpocznie 15 tysięcy dzieci, w tym 1000 w przedszkolach, 7,5 tysiąca w szkołach podstawowych i 6,5 tysiąca w szkołach ponadpodstawowych. W jednostkach niepublicznych to łącznie 6 tysięcy dzieci, w tym 2300 w przedszkolach, 400 w szkołach podstawowych i 3300 w szkołach ponadpodstawowych. A koniec roku szkolnego 25 czerwca 2027 roku. To oznacza, że przed uczniami jest 188 dni nauki.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Od dzisiaj rusza Skalmierzycka Spółdzielnia Energetyczna. Ma to być kolejny krok w stronę tańszej, lokalnej i nowoczesnej energii dla skalmierzyckiego samorządu.
4: Jak przekazują władze gminy, celem spółdzielni jest lepsze wykorzystanie prądu produkowanego z instalacji fotowoltaicznych znajdujących się na szkołach i innych obiektach publicznych. W początkowym okresie samorząd skupi się przede wszystkim na potrzebach energetycznych gminy i jej obiektów. Dzięki spółdzielni energia produkowana w różnych miejscach ma być wspólnie bilansowana i korzystniej rozliczana. Takie rozwiązanie ma pozwolić na lepsze wykorzystanie własnych instalacji OZE, możliwość ograniczenia kosztów energii i jej dystrybucji oraz większą kontrolę nad wydatkami na prąd. Radio Centrum zapytało również, jak powstanie spółdzielni ma wpłynąć na życie mieszkańców. Jak wynika z odpowiedzi Urzędu Gminy, chodzi o konkretne mniejsze wydatki gminy na energię, co oznacza więcej środków, które będzie można przeznaczyć na inne potrzeby i inwestycje. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych objętych obecnym portfelem gminy to orientacyjnie ponad 400 kW, a wraz z kolejnymi instalacjami OZE potencjał tego rozwiązania będzie rósł. Pierwsze miesiące pokazać mają przede wszystkim, ile energii produkowanej jest na budynkach gminnych, jak skutecznie jest ona wykorzystywana i jakie realne oszczędności przyniesie spółdzielnia. Na pierwsze wymierne efekty trzeba będzie jednak poczekać, gdyż pokażą je dopiero kolejne miesiące rzeczywistych rozliczeń. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

1 września w kalendarzu i to się nie da ukryć. My to wszystko wiemy, że tu będzie się działo teraz sporo. I to nie tylko na ulicach miast, bo ruch będzie na pewno większy, ale przede wszystkim będziemy widzieć coraz więcej młodych ludzi, młodzieży, którzy gdzieś biegają w tę i nazad w kwestii związanej z zakupami jeszcze, bo to przecież nie jest tak, że już wszystko jest kupione, że cała wyprawka szkolna, że wszystkie podręczniki, no zazwyczaj tam czegoś brakuje. I oczywiście mocno trzymam kciuki i kibicuję wszystkim tym, którzy do szkoły wrócili, zwłaszcza tym, którzy pojawili się teraz w nowych szkołach. Głowa do góry, będzie dobrze. No i dla tych, którzy czasami nie gryzą się w język, pamiętajcie, że hejt zostawiamy za drzwiami i najlepiej w ogóle go nie uprawiać. Lepiej z uśmiechem podchodzić do nowych i nie tylko.

0: budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj w tej pogodzie obecnie trochę niebo zachmurzone i możliwe jeszcze będą przelotne opady deszczu w części naszego regionu. 21 stopni teraz, dziś maksymalnie 23, czyli będzie jeszcze nieco cieplej. Wiatr z zachodu umiarkowany, 22 km na godzinę ciśnienie. Na razie jest stabilne, a biomat już neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Tragedia na Jedynce. Policja ustala, jak doszło do śmiertelnego wypadku. Rząd planuje zmiany w ulgach podatkowych. Ucieszą się krwiodawcy. Nasze siatkarki coraz bliżej medalu Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. 4 osoby zginęły, 4 zostały ciężko ranne w wypadku, do którego doszło rano na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
5: 32-letni kierowca z województwa łódzkiego został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Utrudnienia na Jedynce w stronę Katowic mogą potrwać do wieczora. Pozostajemy na drogach. Rusza remont nawierzchni na autostradzie A6 w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch w obu kierunkach będzie tam odbywać się jedną jezdnią. Prace potrwają około 3 tygodni. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedział lider PiS-u Jarosław Kaczyński. Według niego powołanie Komisji Zaufania Publicznego jest dużo lepszym rozwiązaniem niż przedstawione dotychczas propozycje, czyli na przykład utworzenie Komisji Śledczej, co zaproponował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć, niektóre się zmienić. Wojciech Kowalik.
7: Zupełnie zniknąć ma ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
8: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł.
7: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddanej krwi.
8: Ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że jeden litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł.
7: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję dla firm. Korzysta z niej ułamek przedsiębiorców.
5: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa ma od dziś patrona. Został nim Jacek Magiera. Były piłkarz, ostatnio trener związany przez lata ze stołecznym klubem i jego akademią. Zmarł nagle w kwietniu we Wrocławiu w wieku 49 lat. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Od strefy medalowej dzieli je ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż wczorajszy mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. Michał Waszkiewicz.
9: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
10: Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się.
9: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
11: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie.
9: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
5: Mecz o półfinał Mistrzostw Europy już w czwartek.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

tematach związanych ze szkołą pewnie niejedne ciekawostki przed nami, niejedne usłyszycie, a dzieją się przeróżne rzeczy również wśród tych, którzy, że tak powiem, na nowo się pojawiają w szkołach. Ale wracając do historii, to ja mam dla was jedną taką dosyć interesującą. Dawno temu pewien student studiów magisterskich spóźnił się na zajęcia ze statystyki na Uniwersytecie w Kalifornijskim. Na tablicy były zapisane już jakieś zadania, gdy wszedł do sali. Założył, że to zadanie domowe na wieczór, więc przepisał, poszedł do domu, aby nad nim popracować. Zajęło mu to trochę więcej czasu i przeprosił profesora za opóźnienie. Profesor, jeden z najbardziej szanowanych statystyków swoich czasów, nie zganił go, bo on po prostu niemal upadł i oniemiał z wrażenia. Dwa zadania, które właśnie jego student od niechcenia rozwiązał jako zadanie domowe, były w rzeczywistości słynnymi, nierozwiązywanymi twierdzeniami w statystyce, takimi, które od lat wpędzały w zakłopotanie profesoralnych matematyków. Jedno z rozwiązań przygotowano do publikacji niemal natychmiast. Później sam profesor przyznał, nie profesor, ale student, że gdyby wiedział, że te problemy miały być niemożliwe do rozwiązania, prawdopodobnie nawet by do nich w ogóle nie startował i nie podejmował się ich. O to proszę. Czasami jedyną rzeczą stojącą między człowiekiem a niemożliwym po prostu jest brak informacji o tym. A to proszę, da się zrobić? Da się.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko pspołem. Red Bull. Napój energetyczny 250 ml. Energy drink, biała brzoskwinia lub Red Bull Zero za 5,59. Wybierz pspołem.

0: teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Formacja The Rolling Stones, In The Stars. Takie granie również na 106.4. Oprócz grania, oprócz sporej dawki muzyki, do której już za kilka chwil wrócę, to oczywiście wiadomości. Te najważniejsze z naszego regionu, z południowej Wielkopolski, te dzisiaj przedstawia Dawid Nawrocki. Tuż po wiadomościach ruszam w trasę, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja i oczywiście jak tam remonty.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie rocznica wybuchu II wojny światowej, ponadto obwodnica Kalisza kolejny raz coraz bliżej, a w sporcie Ostrowianin, który walczy o Mistrzostwo Świata.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To prawdopodobnie w Wieluniu zaczęła się największa tragedia XX wieku, wojna, która pochłonęła miliony istnień. 1 września 1939 roku o 4:40, jeszcze przed rozpoczęciem ataku na Westerplatte, Niemcy rozpoczęli bestialskie bombardowanie Wielunia. Zrzucili na miasto 46 ton bomb. Nagły, zmasowany i bezpodstawny atak z powietrza pochłonął życie blisko 1200 cywilów. Dlaczego pierwsze bomby w II wojnie światowej spadły na Wieluń, miasto położone około 80 km od Kalisza? Istnieje udokumentowana koncepcja, że Niemcy zrzucili bomby w ramach testu bojowego nowych tzw. bombowców nurkujących. Miasto było dla nich wygodnym celem. Leżało zaledwie 21 km od ówczesnej granicy z III Rzeszą i nie posiadało żadnej obrony militarnej. Niemieckie samoloty zniszczyły 90% ścisłego centrum miasta, w tym oznaczony symbolami Czerwonego Krzyża szpital, gdzie śmierć poniosły 32 osoby. Zdjęcia Wielunia po ataku na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Do końca września ma się rozstrzygnąć sprawa obwodnicy Kalisza. Przetarg dotyczący tej inwestycji już się odbył, ale postępowanie w tej sprawie obecnie trwa w komisji odwoławczej.
3: Ona zakończy się do końca września, więc możemy spodziewać się, że jak tylko to postępowanie odwoławcze się zakończy, to nastąpi podpisanie umowy. Miejmy nadzieję, że również ono się odbędzie gdzieś tu, w najbliższych okolicach Kalisza albo samym Kaliszu.
2: Powiedział Radio Centrum Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgodnie z harmonogramem prace mają się rozpocząć w 2028 roku. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej z Ostrowianinem Kamilem Kucharskim w składzie rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Świata Sokka. Rywalizacja w tym roku odbywa się w niemieckim Essen.
4: Przed rokiem Polacy zdobyli tytuł Mistrzów Świata w piłce nożnej sześcioosobowej. Tym nie udało się już obronić tytułu Mistrza Europy i kadra Klaudiusza Hirsza bardzo chce jak najlepiej zaprezentować się na mundialu w Essen. Początek w fazie grupowej jest bardzo udany dla Polaków. W sobotę wygrali 5-0 z Kosowem, a pierwsze dwie bramki dla biało-czerwonych zdobył jeden z liderów kadry, Ostrowianin Kamil Kucharski. Kolejną bramkę strzelił Krzysztof Elsner, a dwa następne trafienia były autorstwa Norberta Jaszczaka, najlepszego piłkarza świata Sokka. W poniedziałkowy wieczór w Essen Polacy rozegrali drugi mecz fazy grupowej, mierząc się z Maroko. Już do przerwy było 4-0 dla obrońców tytułu. Przy jednej bramce Norberta Jaszczaka asystował Kamil Kucharski. Skończyło się wynikiem 5-2 dla Polaków, których czeka jeszcze trzeci mecz w grupie z Chile. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry w godzinach popołudniowych wszystkim kierowcom, którzy już teraz w trasie. Pewnie wiecie doskonale, że ten ruch nieco większy. Już zerkam, jak wygląda sytuacja w Kaliszu. Z informacji od słuchaczy Radia Centrum wynika, że rzeczywiście sporo się dzieje i tak już od skrzyżowania z Serbinowską Aleją Wojska Polskiego do ronda, jadąc i 25 w górę do Poznańskiej i dalej aż do osiedla Piskorzowie. Tutaj wiele się dzieje. Spory ruch. 450 również skrzyżowanie Wojska Polskiego z Poznańską. Podobna sytuacja. Tutaj trzeba będzie mocno uzbroić się w cierpliwość. Centrum miasta, tu ruch większy, ale jeszcze nie jest tak źle, więc ze spokojem. Oczywiście Krajowa 12 i z Duny. Tu pamiętajcie, że będziecie musieli trochę postać. Ostrów Wielkopolski, tu podobna sytuacja, ale zdecydowanie nieco mniejszy ruch. Jeżeli chodzi o 25, to w Czekanowie, tutaj mniej więcej na wysokości jeszcze z Lewkowskiego, Lewkowską, przepraszam, będziecie musieli także trochę postać. Miejscami Kaliska przy wjeździe do Ostrowa Wielkopolskiego na skrzyżowanie z Juliusza Słowackiego, no i dalej jadąc samo centrum miasta, miejscami także na Głogowskiej, teraz spory ruch, no i zaharze w Lamki Łąkociny, tu 36, dalej za Krotoszyńską w Lamkach, tu także będziecie musieli postać, tu się przyda trochę cierpliwości, ale wychodzi na to, że jeszcze ten ruch nie jest taki duży. No i w tematach remontowych jeszcze wam dam znać, że obwodnica Kępna to S11, tutaj są prowadzone spore prace, to odcinek dwukilometrowy, ruch odbywa się wahadłowo, no i także pamiętajcie o ograniczeniu prędkości do 40 km na godzinę.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Kierowcy doskonale wiedzą, że na drodze trzeba się liczyć nie tylko z pieszymi innymi kierowcami, ale także ze zwierzętami, bo tu można oj różnie trafić. No i trafiło na kierowcę autobusu, który podczas drogi z Poznania potrącił łosia. Później na pytanie podróżujących o to, jakie są teraz procedury, odpowiedział, że procedura jest taka, że zapali, uspokoi się i jedzie dalej. No cóż, stoicki spokój.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 25 minut do 16:00.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I już w niedzielę można się przesiąść na dwa kółka, albo te dwa kółka pooglądać, i to nie tylko dwa, bo będzie ich naprawdę sporo. Już 6. edycja z lotu motocyklowego pod Kaliszem, która cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem. Motokuchary 2026. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 tradycyjnie w kościele w Gołchowie, a później parada do kuchar na boisko sportowe numer 83. Na miejscu mnóstwo przeróżnych atrakcji. No i oczywiście będzie głośno, bo będzie mierzenie głośności wydechów, będzie symulator, będą wystawce motocyklowi i nie tylko. Będzie muzycznie, będzie detailing, będą oczywiście przeróżne stoiska, również dla dzieci będzie co jeść. Będziecie mogli tam wpadać właśnie w najbliższą niedzielę. Pamiętajcie, że tam dobra muzyka, zabawa, w fajnej atmosferze. Motokuchary po raz 6. edycja z lotu motocyklowego pod Kaliszem, o której poczytacie także w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm.
1: Trzymamy tylko kciuki, żeby pogoda była. A, pewnie będzie. No to wracam do muzyki. Już teraz Something Got Me Started i Simply Red.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
3: DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
5: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
4: Zapraszamy.
6: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Łoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14:00. Czekają na Was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20:00 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą Was także Top Girls.
7: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
0: Reklama.
8: 5 minut pozostało do 16:00.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Czyli wiadomości i tutaj temat z uczniami związany i pytania dotyczące smartfonów. Co uczniowie myślą o właśnie smartfonowym zakazie? Szczegóły już o godzinie 16:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Zrobiło się przyjemniej, dużo więcej słońca, temperatura również poszybowała i tak na moim radiowym termometrze 23 stopnie. Ponoć synoptycy dają znać, że miejscami jeszcze dzisiaj może delikatnie pokropić bliżej godzin wieczornych. Do tego wiatr z zachodu, który teraz wieje umiarkowanie 20 km na godzinę i będzie powoli jednak malał, a barometr na razie się nie rusza. Z kolei biometr jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Remont był dobrze zabezpieczony, mówią drogowcy, po tragedii na A1. Wrócimy do ustaleń śledczych w sprawie pożaru w Skarżysku Kamiennej. Spytamy też uczniów, co myślą o smartfonowym zakazie. Marcin Krzemiński. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewniają drogowcy, a chodzi o tragedię, do której doszło dziś rano koło Mykanowa pod Częstochową. Na autostradzie A1 w robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka. Na miejscu zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali.
6: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
5: Mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Zatrzymano 32-letniego kierowcę ciężarówki, był trzeźwy, pobrano mu krew na obecność narkotyków. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak i dlaczego doszło do wypadku. Na kilkanaście milionów złotych wycenia się straty po pożarze zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu jako czyn o charakterze terrorystycznym. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szymon Kępka.
7: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a potem, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
8: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
7: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
8: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
7: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
5: Tymczasem nadeszły właśnie niepokojące informacje z Niemiec. Jak podaje dziennik Bild, w Brandenburgii w pobliżu elektrowni Jenschewalde znaleziono dziś improwizowane urządzenia określane przez policję jako wybuchowe i zapalające. Według niemieckich służb doszło tam także do ingerencji w rejon linii energetycznej. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
9: O ile tankujemy dzisiaj?
10: 8,39.
9: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
10: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
11: Za stówkę.
9: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
11: Bardzo drogo.
5: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. Z nowym rokiem szkolnym nowe zasady, także te, które niekoniecznie podobają się uczniom, czyli zakaz używania smartfonów w szkołach.
12: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
13: Ale teraz będą zabierane.
14: Duże oczy?
13: Nie oddajemy smartfonów.
12: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
14: To będzie wyzwanie?
12: Może być.
5: No jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, przekonamy się w najbliższych dniach.
2: Kursy walut.
3: No to sprawdźmy, jak tutaj wygląda w praktyce. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł i 32 grosze. Dolar amerykański 3 zł i 72 grosze. Frank szwajcarski 4 zł 59 grosze i funt brytyjski 5 zł i 4 grosze.
2: Radio Centrum. znasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 16 z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy właśnie skończyli pracę. Piękna pogoda, więc mam nadzieję, że jeszcze korzystacie, jeszcze się uda wyskoczyć chociaż na mały spacer, może jeszcze na jakieś lody. W końcu lato się jeszcze nie skończyło.

0: teraz konkurs.
1: Święto Ulicy Niecałej zbliża się już 5 września, a ja mam dla Was konkurs. Z tej okazji nie tylko nagroda, to zaproszenie na rytuał saunowy, który znajduje się właśnie przy ulicy Niecałej 6A. I to nie tylko z tej okazji będzie można się tam udać. Jeżeli macie ochotę zdobyć takie zaproszenie na rytuał saunowy, możecie dzwonić już teraz 88 400 106 4.
2: Reklama.
3: Zakupy tylko w Społem. Nescafe Classic 200 gramów za 23,99, a Nescafe Crema za 25,99. Wybierz Społem.
4: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
2: Reklama.

0: Sponsorem konkursu jest
1: Komoda Spa Kalierz, ulica Niecała 6, a organizator Święta Ulicy Niecałej, a do wygrania jest zaproszenie na rytuał saunowy, więc będzie można sobie trochę się zrelaksować. Ze mną jest, myślę, że trochę zrelaksowana Dominika. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Skąd dzwonisz?
2: Z Ostrowa Wielkopolskiego.
1: I co tam porabiasz o tej porze? Po pracy już?

0: Tak, po pracy. Szykuję się właśnie na zakupy.
1: No dobrze, no to fajnie, to trzymam kciuki. W takim razie mam nadzieję, że jak jest takie ładne słońce, to jeszcze uda ci się wyskoczyć na chociaż mały spacer. No ale dobrze, że udało ci się do mnie dodzwonić. Lubisz chodzić na saunę?
0: Lubię, tak bardzo.
1: Bardzo lubisz. No to tym bardziej się cieszę, bo pewnie będziesz znała odpowiedź na moje pytanie, bo to nie ma tak łatwo, że już od razu rozdaję nagrodę. Dominiko, jedno pytanie, trzy podpowiedzi, z czego jedna ta oczywiście właściwa odpowiedź. Jesteś gotowa?
0: No mam nadzieję, że tak.
1: Dasz radę. Uwaga, pytanie brzmi, jak nazywa się strefa saun, do której należy wejść bez ubrań? Czy jest to strefa beztekstylna, bez słowa, czy może chłodzenia?
0: Myślę, że ta pierwsza, beztekstylna.
1: No to sprawdźmy. Radio Centrum. Słuchasz, wygrywasz i masz. No oczywiście, że tak. Dominiko, gratulacje. To teraz jeszcze, oprócz tego, że ja ci życzę oczywiście udanego relaksu i fajnego rytuału saunowego, to jeszcze możesz pozdrawiać. Proszę, antena twoja.
0: Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całe Radio Centrum i moją siostrę Dagmarę.
1: To pozdrawiamy siostrę. Siostra z tobą, czy gdzieś jeszcze w pracy?
0: Nie, ona pilnuje mojego syna.
1: O, no to dobra siostra, to tak, to pozdrawiamy Dagmarę. Pięknie. No dobrze, Dominiko, to życzę ci dobrego popołudnia i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Dziękuję.
2: Sponsorem konkursu jest
1: Komoda Spa, Kalisz, ulica Niecała 6A, organizator Święta ulicy Niecałej. A ja wracam już do muzyki, 17 minut po godzinie 16, Sonic i Sky.

0: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Kalisz. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.

0: 16.30 minęła. Wiadomości Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nocny wypadek w Kaliszu, w tym serwisie również gmina Ceków i plany władz na budowę boiska piłkarskiego, a w sporcie ostrowscy lekkoatleci.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nocny wypadek w Kaliszu. Dzisiaj po trzeciej kaliska policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na rondzie generała Altera w ciągu ulicy Stawiszyńskiej.
3: Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, wstępnie ustalili, że kierujący Audi 21-latek, aby uniknąć zderzenia z sarną, która wbiegła na jezdnię, zjechał z jezdni i uderzył w skarpę na rondzie, następnie w znak drogowy i latarnię. Łącznie autem podróżowało 5 osób. Dwie pasażerki w wieku 21 i 18 lat zostały przetransportowane do szpitala. Jak wykazało badanie, 21-latek kierujący Audi w chwili zderzenia miał w organizmie ponad promil alkoholu.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, ponadto czeka go sprawa w sądzie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Są pieniądze na modernizację miejscowego Orlika, ale gmina Ceków Kolonia mierzy wyżej, a pomoc ma w tym program Orły. Dotyczy on budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich, a został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ubiegłym roku.
4: Chcielibyśmy również w gminie Ceków stworzyć z prawdziwego zdarzenia duże boisko piłkarskie dla drużyny występującej z gminy Ceków w rozgrywkach piłkarskich.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. Póki co miejscowe władze skupiają się na istniejącej już infrastrukturze. Na drugi etap modernizacji Orlika w Cekowie gmina pozyskała blisko 300 tysięcy złotych. Udany występ najmłodszych lekkoatletów Stali Ostrów podczas mitingu w Poznaniu, który był próbą generalną przed międzywojewódzkimi mistrzostwami U16, które w najbliższy weekend odbędą się również w stolicy Wielkopolski.
5: Ostrowska ekipa zajęła aż 25 miejsc w czołowych trójkach w poszczególnych konkurencjach. Najlepszym wynikiem może poszczycić się Pola Galusińska, która zwyciężyła w wieloskoku z rezultatem 11 metrów i 36 centymetrów. To najlepszy wynik w historii polskiej lekkiej atletyki w kategorii U14. Wieloskok został wprowadzony w 2020 roku dla kategorii U16, a rekord polski należy do zawodniczki naszego klubu Olgi Szlachty i wynosi 11 metrów i 97 centymetrów, powiedział Radiu Centrum trener Marek Walczak. W tej samej konkurencji Zuzanna Otwiaska zajęła drugie miejsce, a wynik 11 metrów i 8 centymetrów dał jej kwalifikację na zbliżające się Mistrzostwa Polski U16. Do wysokiej formy w sprincie wraca Jagoda Klar, która wygrała bieg na 100 metrów z czasem 12 sekund i 42 setne. Najlepsza na 300 metrów była z kolei Antonina Janiak. Dotąd sukces Stalowcy święcili w biegach płaskich, ale już w kategorii U14 Aleksandra Kubica wygrała w biegu na 80 metrów przez płotki, a trzecia była Wiktoria Kościanowska. W starszej kategorii U16 trzecia była również Natalia Glińska. W Poznaniu pewne zwycięstwo odniosła także sztafeta U16 Mix. Również najmłodsi reprezentanci ostrowskiego klubu w kategorii U12 wygrywali swoje konkurencje. Julia Nowak w biegu na 60 metrów, Franciszek Garbarczyk na tym samym dystansie, a także Katarzyna Krzyżanowska i Franciszek Garbarczyk w skoku w dal. Maciej Kimiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruch większy i korkuje się w wielu newralgicznych miejscach. Do tego trzeba się powoli przyzwyczajać, skoro już uczniowie wrócili do szkół, więc tutaj będzie rzeczywiście sporo utrudnień. W kwestiach związanych z remontami obwodnica Kępna, tu jedziemy, to S11, tu prace na odcinku 2 km. Ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. W Pleszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, cały czas również na drodze krajowej 36 z Ostrowa w kierunku Krotoszyna. Tutaj także noga z gazu i ruch będzie się miejscami odbywał wahadłowo. W Ostrowie Wielkopolskim uważajcie na Wrocławskiej, tutaj remontowo, no i od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej, tutaj także ograniczenie prędkości i miejscami zwężenia. W Kaliszu dzieje się sporo na ulicy Złotej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: No to teraz na drogę ekspresową S10, a raczej na to, co będzie się tam tworzyć. To już jeden z największych placów budowy w Polsce. Tutaj buduje się obecnie aż 96 km trasy między Stargardem a Wałczem. Konkretnie na budowie widać już naspy, wiadukty, przejścia dla zwierząt i pierwsze elementy przyszłej jezdni. Jeżeli prace będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, nową trasą kierowcy mogą już pojechać w 2028 roku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 17:00.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
0: Reklama.

Jak dynamit, jeżeli wy macie takiego powera, tyle siły i macie ochotę, może nie jak dynamit, ale po prostu pobiegać i to w bardzo przyjemnej atmosferze, to bardzo proszę, jest bieg i to po raz czwarty. Bieg Króla Władysława o Puchar Burmistrza gminy Dobrzyca dał w niedzielę o godzinie 11. Będą to właściwie dwa biegi na dystansie 5 i na dystansie 10 km, ale także jeszcze biegi dziecięce w gminie Dobrzyca. Atmosfera to, że fajna, to pewnie już wiecie, do tego atrakcyjne pakiety startowe, żywienia, pobiegą medale dla każdego, puchary dla laureatów i to w przeróżnych kategoriach. Możliwość zdobycia medalu z 2025 roku w biegu wirtualnym i tutaj ponoć ilość miejsc jest ograniczona. To ja przypominam, że bieganie będzie na czwartym biegu Króla Władysława o Puchar Burmistrza gminy Dobrzyca w niedzielę o godzinie 11. Nie wiem, czy biegiem, czy nie, ale moja zmienniczka Grażyna Marciniak na pewno już powoli dociera w moim kierunku, żeby mnie po prostu zmienić. A ja wam bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Życzę udanego popołudnia i jeszcze przyjemniejszego wieczoru. A wieczorową porą będzie takie granie jak od Céline chociażby. Bonjour et pardon, merci. Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir.

0: Ogłoszenie.
1: Firma daje nową patówkę, poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wycinarki lasera i prasy krawędziowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj już słonecznie do końca dnia, a chociaż w niektórych miejscach pokazują jakieś krople deszczu, nie, to chyba jakaś pomyłka. 21 stopni jeszcze utrzymuje się na słupku rtęci. Wiatr dzisiaj z kierunków zachodnich. Wieje umiarkowanie, momentami nieco silniej. No i jeśli chodzi o to, co dzisiaj przed nami w nocy, temperatura spadnie do 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ładunki wybuchowe przy elektrowni. Niemieckie służby udaremniły sabotaż. Mniej ofiar na drogach w te wakacje, za to więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Okazja dla pasażerów kolei. Z okazji 25-lecia PKP ma specjalną ofertę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyrzutnie rakiet domowej konstrukcji i ładunki wybuchowe znaleziono przy niemieckiej elektrowni. Zakład Jenschwalde położony jest w Brandenburgii, blisko polskiej granicy. Według niemieckich mediów celem mogła być rozległa awaria zasilania. Do blackoutu nie doszło, a niebezpieczne urządzenia zneutralizowali saperzy. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć, za to coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Jakub Medek.
6: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fiołek.
7: Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90% mężczyzn, gubi brawura, alkohol, chęć popisania się.
6: Mamy mniej wypadków, mniej ofiar, mniej przekroczeń prędkości, podsumowuje statystyki rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
8: Natomiast niestety bardzo niepokojąco jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
6: Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób, ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
5: Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać umowę sponsorską z upadłą giełdą kryptowalut, która była niekorzystna dla samych sportowców i PKOL-u. Zonda Krypto dostała prawo do korzystania z wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków, a gdyby któryś ze sportowców zażądał pieniędzy, zapłaciłby mu PKOL. Tłumaczy wiceminister sportu Piotr Borys.
9: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
5: Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety, a to z okazji 25-lecia spółki. Promocja jest dostępna od dziś do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
10: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
11: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
10: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
5: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. Jedna z nielicznych w Polsce synagog w stylu neuromauretańskim odzyska dawny blask. Zabytkowy budynek w Radzanowie na Mazowszu przejdzie gruntowny remont. Zamieni się w centrum kultury z wystawami, spotkaniami i koncertami. Muzeum Mazowieckie przejęło obiekt na 75 lat i zapowiada zachowanie unikatowych detali tej niezwykłej architektury.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Wszystko mi się kręci, bo wydawało mi się, że pierwszy jest od poniedziałku, a dzisiaj jest pierwszy, ale już poniedziałek za nami i mam nadzieję, że wy jesteście na bieżąco. Ja tu będę się posiłkować kartką z kalendarza. To co? To już po szkole. 4,5 minuty po 17. Grażyna Marciniak, cześć.

0: Don Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa Biskupice Ołoboczne, Mączniki i Śliwniki zapraszają na dożynki gminne. 5 września, Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Start od 14. Czekają na was regionalne smaki, dobra zabawa i muzyczne emocje. O 20 gwiazda wieczoru zespół Golec Orkiestra. Do wspólnej zabawy porwą was także Top Girls.
6: Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy i gości. Jerzy Łukasz Walczak, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
7: Reklama.

0: Dziś dzień docenienia rudych kotów. Widzieliście takiego, bo zazwyczaj widzi się albo czarne, albo takie w łatki. No, w każdym razie, jeżeli gdzieś tam jakiś rudzielec przebiega między wami, to pozdrówcie go i wyściskajcie, podrapcie za uszkiem. Dzisiaj Światowy Dzień Szachów, więc można dzisiejszy wieczór spędzić właśnie w taki sposób. Jeszcze intensywnie szare komórki zaprosić do wysiłku, a tu po prostu już powoli delektować się także takim spokojniejszym rytmem, jeśli chodzi o muzykę. Na razie jeszcze kwadrans po 17. Szansa, żeby można było posłuchać i bardziej energetycznej, i spokojniejszej. Każdy znajdzie coś tu dla siebie.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama.
2: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
1: Reklama.

0: jakby tu pokombinować, żeby energii było wystarczająco dużo, było więcej, a żeby oczywiście zostało nam trochę w portfelu. Władze Skalmierzyc mają na to pomysł. Od dzisiaj rusza Skalmierzycka Spółdzielnia Energetyczna. O niej opowiemy w wiadomościach o 17:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Maroon 5 nam tu nasłodził dźwiękowo-muzycznie. Teraz czas na informacje z regionu i już szczegóły od Dawida Nawrockiego.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wernisaż wystawy Stany Przejściowe już jutro w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Ponadto nowy rok szkolny w kaliskich szkołach, a na koniec Skalmierzycka Spółdzielnia Energetyczna.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Czas na pierwszy. Po letniej przerwie wernisaż w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu od jutra prezentowaną będą prace Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa nosi tytuł Stany Przejściowe.
3: Jest to jednocześnie nazwa całego cyklu rysunków, które będą prezentowane na tej wystawie. Będzie to 26 prac, które powstały na przełomie ponad 2 lat. Są to rysunki wykonane wyłącznie ołówkiem. Są one próbą opisania w sposób wizualny procesów zachodzących w podświadomości, tego jak wpływają na nasze codzienne decyzje oraz zachowania. Mimo swojego realistycznego charakteru nie są tak do końca figuratywnym, tym bardziej ilustracyjnym przedstawieniem tego zagadnienia.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Krzysztof Łopczowski. Jutrzejszy wernisaż Stanów Przejściowych rozpocznie się o 18:00, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: I znowu szkoły wypełniły się gwarem. W tym roku w Kaliszu naukę rozpocznie 21 tysięcy uczniów. W jednostkach publicznych naukę rozpocznie 15 tysięcy dzieci, w tym 1000 w przedszkolach, 7,5 tysiąca w szkołach podstawowych i 6,5 tysiąca w szkołach ponadpodstawowych. W jednostkach niepublicznych to łącznie 6 tysięcy dzieci, w tym 2300 w przedszkolach, 400 w szkołach podstawowych i 3300 w szkołach ponadpodstawowych. A na koniec roku szkolnego trzeba poczekać do 25 czerwca 2027 roku. To oznacza, że przed uczniami jest 188 dni nauki.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Od dzisiaj rusza Skalmierzycka Spółdzielnia Energetyczna. Ma to być kolejny krok w stronę tańszej, lokalnej i nowoczesnej energii dla skalmierzyckiego samorządu.
4: Jak przekazują władze gminy, celem spółdzielni jest lepsze wykorzystanie prądu produkowanego z instalacji fotowoltaicznych znajdujących się na szkołach i innych obiektach publicznych. W początkowym okresie samorząd skupi się przede wszystkim na potrzebach energetycznych gminy i jej obiektów. Dzięki spółdzielni energia produkowana w różnych miejscach ma być wspólnie bilansowana i korzystniej rozliczana. Takie rozwiązanie ma pozwolić na lepsze wykorzystanie własnych instalacji OZE, możliwość ograniczenia kosztów energii i jej dystrybucji oraz większą kontrolę nad wydatkami na prąd. Radio Centrum zapytało również, jak powstanie spółdzielni ma wpłynąć na życie mieszkańców. Jak wynika z odpowiedzi Urzędu Gminy, chodzi o konkretne mniejsze wydatki gminy na energię, co oznacza więcej środków, które będzie można przeznaczyć na inne potrzeby i inwestycje. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych objętych obecnym portfelem gminy to orientacyjnie ponad 400 kW, a wraz z kolejnymi instalacjami OZE potencjał tego rozwiązania będzie rósł. Pierwsze miesiące pokazać mają przede wszystkim, ile energii produkowanej jest na budynkach gminnych, jak skutecznie jest ona wykorzystywana i jakie realne oszczędności przyniesie spółdzielnia. Na pierwsze wymierne efekty trzeba będzie jednak poczekać, gdyż pokażą je dopiero kolejne miesiące rzeczywistych rozliczeń. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 11.36, spokojnie dzisiaj na tych drogach, jakoś tak wszyscy się wyjeździli w weekend, bo dzisiaj od samego rana, od rana to było intensywnie, ale nadal jeszcze są utrudnienia związane z remontami. Zaglądajmy chociażby na S11, tu obwodnica Kępna, gdzie prowadzone są prace modernizacyjne, około 2 km odcinka, tutaj ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, jeszcze do końca września te remonty, a gdybyśmy mieli jeszcze sprawdzić co w Krotoszynie, utrudnienia na Wiśniowej, tu jeszcze długo to potrwa. Prace do końca października z kolei w Pleszewie na ulicy Kazimierza Wielkiego. Tymczasowa organizacja ruchu, więc nigdzie na pamięć nie jedziemy. Za Ostrowem w stronę Krotoszyna krajowa droga 36 w przebudowie, to okolice Zacharzy, Wlamki, Łokociny. W samym Ostrowie remont Wrocławskiej i Leduchowskiego. A gdybyście jeszcze przyjeżdżali przez Kalisz, to pamiętajcie, że Złoto jest na długim odcinku jednokierunkowa. Tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu, a w Opatówku trwają prace remontowe, które skończą się z końcem roku. To odcinek Kalisz-Opatówek i intensywnie w Zdunach. Tu całodobowy ruch wahadłowy od skrzyżowania ulic Kościelnej Jana Pawła II do wjazdu do Kalisza. Możliwe objazdy przez Strzał albo przez Tłokinie. No i oczywiście uważajcie na siebie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Wraz z początkiem roku szkolnego ruszyły policyjne akcje Bezpieczna droga do szkoły oraz Zwalniaj przy szkołach. One potrwają do końca września, co nie zwalnia oczywiście z obowiązków, żebyśmy zwrócili uwagę szczególną na prędkość czy zachowanie przed przejściami dla pieszych i sposób przewożenia dzieci również właśnie w okolicach szkół i w okolicach tych porannych godzin. Zwalniajmy przy szkołach. Policjanci też zwiększą liczbę patroli w okolicach tych placówek. Będą kontrolować właśnie prędkość kierowców. No i przede wszystkim, czy wszystko tutaj jest w porządku. Trzymajmy kciuki za to, żebyśmy tutaj nie dekoncentrowali się. No i dbali o bezpieczeństwo na drogach, także tych najmłodszych.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem. Wow.

0: Dziś koniec to jest kluczowe słowo. No, początek roku szkolnego, powiedzmy, ale tak, koniec wakacji, koniec taniego tankowania i koniec scrollowania na lekcjach. Między innymi te tematy w wiadomościach o 18 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Do 22 stopni jutro w regionie. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr słaby i umiarkowany, a momentami nieco silniejszy z zachodu. Barometr neutralny. Z zachodu będzie napływać do nas powietrze polarne morskie. Na południu kraju nieco cieplejsze, a znajdziemy się jutro między dwoma układami barycznymi. Rozległym układem niżowym znad Skandynawii i klinem wyżowym, który będzie się rozciągał od Atlantyku po Morze Czarne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Koniec taniego tankowania. Paliwa zdrożały nawet o złotówkę za litr. Jak na dzikim zachodzie, szajka złodziei bydła przed sądem na Podlasiu. Koniec scrollowania na lekcjach.
6: Będą zabierane.
7: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
5: W nowym roku szkolnym zabronione będzie korzystanie ze smartfonów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. O blisko 1 zł za litr zdrożała dziś benzyna, podobnie olej napędowy. Wygasły rządowe limity cen na stacjach, wrócił wyższy VAT na paliwo, a do tego ropa na światowych rynkach jest droga, bo nie widać końca wojny USA z Iranem. Cena benzyny to na niektórych stacjach już 7 zł 65 groszy, diesel dochodzi do ceny 8,40 za litr. Za nami uroczyste apele, jutro pierwsze zajęcia, rozpoczął się nowy rok szkolny. W tym roku będzie dużo zmian, jedna z nich to zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Co na to uczniowie?
8: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
9: Ale teraz będą zabierane.
10: Duże oczy?
9: Nie oddajemy smartfonu.
8: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
7: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
10: To będzie wyzwanie?
9: No, może być.
5: Wiele szkół już wcześniej wprowadziło taki zakaz na własną rękę. Teraz szkoły nie muszą już się z tego tłumaczyć. Zakaz jest narzucony przez prawo. W te wakacje utonęło 118 osób, trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale trudno mówić o satysfakcji, mówi policja. Według raportu z wakacji najczęściej tonęli mężczyźni wchodzący do wody po alkoholu.
11: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
5: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek. Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci. Wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują od dzisiaj w Krakowie. Wieczorem w życie wchodzi uchwała radnych zaostrzająca dotychczasowe przepisy w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano, a nie jak było dotąd, od północy do 5.30. Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta.
12: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary i grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5: Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni wywozili busem krowy, byki i jałówki prosto z pastwisk, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W jednym z przypadków 72-letni rolnik, który próbował powstrzymać złodziei, został pobity. Działo się to jesienią ubiegłego roku, niedaleko pod Białostockich Łap. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Do rowerowej przejażdżki po największym sadzie Europy zachęcają członkowie stowarzyszenia Warka. Przygotowali oni 10 tras, które wiodą po południu Mazowsza. To nie są zwyczajne trasy. Dowiemy się z nich, co z południem Mazowsza ma wspólnego królowa Bona i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę, mówi Tymon Tkaczuk ze stowarzyszenia Warka.
13: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze. Słyszy się, że są Warka, sadownicy. Z czym to się kojarzy? Jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem? Jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo?
5: A dokładny opis tych tras znajdziemy na stronie internetowej szlakjabłkowy.eu.
14: Przemysł
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. FC Barcelona ma nowego napastnika. Został nim Brazylijczyk Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, który z katalońskim klubem podpisał 3-letni kontrakt. Do transferu doszło kilka godzin przed zamknięciem okienka transferowego, po tym jak Barca nie zdołała pozyskać Argentyńczyka Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Mistrzowie Hiszpanii za Jesusa mieli według mediów zapłacić około 10 milionów euro. Przed sezonem z Dumy Katalonii odeszli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Zostajemy przy piłce nożnej. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Magda Linet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Linet z Brytyjką Francesco Jones, a Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek, za to po pierwszym meczu odpadła Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
14: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszymowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinę z Brytyjką Franceską Jones.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po godzinie 18 jeszcze będziemy zaglądać na korty i nie tylko, jeżeli chodzi o sportowe emocje, to na pewno będziemy śledzić to, co dzieje się również na US Open. A teraz Szklany Sufit, Three of Us i między innymi Tacy Sami, Lady Punk, czyli kolejny zestaw piosenek na popołudnie albo taki wczesny wieczór. Nie wiem, czy to jeszcze można tak o wczesnym wieczorze mówić o tej porze. No, ale powolutku będziemy zmierzać ku temu, żeby nazywać te wieczory właśnie dobrze nastrojonymi muzycznie również.

0: Radio Centrum 106.4 FM. Reklama.
1: Zakupy tylko w Społę. Daftona. Musy owocowe 100 gramów. Truskawka jabłko, banan marchew lub jabłko ananas za złote 89. Wybierz Społę.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Wrócę 106.4 FM.

0: Wygalają już na powieść tak samo, jakie są ich zwyczaje. O taperzach będzie w Gołuchowie w najbliższy weekend, a to Las do Góry Nogami, czyli ogólnopolska akcja edukacyjna lasów państwowych. I będzie można dowiedzieć się więcej o nietoperzach, zaprzyjaźnić się z nimi, nie wiem, czy się da, ale będzie można na pewno dowiedzieć się więcej o tych, którzy się zajmują nimi naukowo i tymi, którzy są pasjonatami. Do tego wszystkiego zabytkowy park Arboretum, plac podworski w Gołuchowie już w tę sobotę, 5 września, noc nietoperzy, początek o 16 i do 20 będzie można tam jeszcze sobie spokojnie przemieszczać się tymi ścieżkami. A oczywiście na miejscu również studio mobilne Radia Centrum. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. My będziemy stamtąd również opowiadać wam o nietoperzach, a właściwie będą opowiadać o nich nasi goście.
1: Warto się wybrać.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Będziemy jeszcze zaglądać do Szałego. Regaty to jest jeszcze takie hasło, które kojarzy się z wakacjami, z latem. 25 minut po 18.

0: Minęła 18.30, czas na informacje z regionu. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Poranne potrącenie pieszej w Kaliszu. Pleszewskie władze liczą, że do miasta wróci wojsko, a na koniec regaty w Szałem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Młoda kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Do tego zdarzenia doszło w dzisiejszy poranek na Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w pobliżu targowiska przy 3 maja.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 22-letnia piesza przechodząca przez oznakowane przejście dla pieszych została potrącona przez kierującego pojazdem marki Audi. Jak wykazało badanie, 48-letni mężczyzna kierujący Audi w chwili zdarzenia był trzeźwy.
2: Przekazała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mundurowi ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Pleszew czeka na powrót Wojska Polskiego, które stacjonowało w mieście do 1993 roku. Na drodze do realizacji tych planów stoją jednak dawne koszary zajmowane dziś przez OHP. Ani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ani komendant główny OHP Jerzy Budzyn nie chcą zgodzić się na oddanie części nieruchomości.
4: O teren potrzebny wojsku zabiega samorząd Pleszewa. Burmistrz Arkadiusz Ptak zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zgodę na sprzedaż części nieruchomości na rzecz miasta. Chodzi o grunty, które wraz z działkami należącymi już do samorządu mogłyby zostać włączone do przyszłego kompleksu wojskowego. Resort rodziny odpowiedział jednak, że przekazanie nawet części nieruchomości znacząco ograniczyłoby działalność Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Wskazano m.in. na edukację młodzieży, na praktyczną naukę zawodu i na zadania wychowawcze. Sprawa nie jest jednak zamknięta. Ministerstwo Obrony Narodowej podtrzymuje zainteresowanie Pleszewem. Radiocentrum dotarło do informacji, że prowadzone są konsultacje, które mają doprowadzić do rozwiązania, które satysfakcjonuje wszystkie strony. Samorząd Pleszewa przekonuje, że powrót wojska byłby ważnym impulsem dla miasta. Chcą tego również mieszkańcy. W lokalnej sądzie ponad 80% głosujących opowiedziało się za ponownym pojawieniem się żołnierzy w Pleszewie. Teraz wszystko zależy od rozmów między MON, OHP i samorządem. Pleszew chce odzyskać wojskowy charakter dawnych koszar, ale bez zgody na wykorzystanie części terenu realizacja tych planów może stanąć pod znakiem zapytania. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Już w ten weekend nad malowniczym zbiornikiem Szałę rozegrane zostaną Mistrzostwa Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego imienia Władysława Jakubka.
5: Uroczyste otwarcie regat nastąpi 5 września o godzinie 11, a pierwszy sygnał startowy zabrzmi o 12.15. Zawodnicy będą rywalizować w klasach Optymist, Optymist UKS, 420, 420 Masters, Ilka oraz Omega. Przyjdźcie kibicować i poczuć żeglarskie emocje.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Łukasz Jankowski z Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Regaty odbywają się w ramach programu wspieranego przez lokalne przedsiębiorstwa, wspierającego rozwój żeglarstwa, aktywność sportową oraz pasję do żeglowania.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do godziny 19.00.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Zaczęły się wypłaty 14. Już w tym tygodniu pójdą przelewy na konto i ten temat między innymi w wiadomościach o godzinie 19 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: W ciągu dnia niewielkie zmiany, jeśli chodzi o ciśnienie. Biomat będzie neutralny. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalnie zobaczymy na słupkach rtęci 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. I stamtąd będzie napływać do nas powietrze polarne morskie. Na południu kraju nieco cieplejsze. Będziemy pomiędzy dwoma układami barycznymi. Rozległym układem niżowym znad Skandynawii i klinem wyżowym, który rozciąga się od Atlantyku po Morze Czarne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 19. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Niemcy odpowiadają Moskwie za atak dronowy, zamykają rosyjski konsulat. Polską fabrykę dronów też podpalił obcy wywiad, mówi prokurator. Zaczęły się wypłaty czternastek, już w tym tygodniu idą przelewy na konto. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku. Znaleziono wtedy drona z materiałem wybuchowym przy ukraińskim samolocie transportowym. Niemieckie władze poinformowały, że to był element działań sabotażowych wymierzonych w strategiczny port lotniczy, wykorzystywany także przez NATO i do transportu dla Ukrainy. W reakcji na to niemiecki MSZ zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie, promującego w Niemczech rosyjską kulturę. Dziś znaleziono też materiały wybuchowe przy niemieckiej elektrowni. O sabotażu mówią także polskie władze w związku z podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. Szczegóły zna Szymon Kępka.
6: Zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
7: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
6: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. W Lublinie także doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych, w Lublinie ponad 20.
5: Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył o 2 miesiące areszt dla Polaka, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje. Przypomnijmy, pod koniec lipca mężczyzna zniszczył figurę Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Przyznał się do tego, twierdzi, że objawienia w Medjugorje to oszustwo. Koniec laby, uczniowie wrócili do nauki, a policja w wielu miastach ruszyła z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Tak jest na Śląsku. Przy placówkach będą wzmożone patrole policji, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
8: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy po pierwsze dzieci w sposób właściwy są odprowadzane, czy właściwy sposób udają się do szkoły, jak również czy w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci. Policjanci nie będą mieć żadnej taryfy ulgowej.
5: Dzisiaj były uroczyste apele, a lekcje zaczynają się jutro. A gdyby potrzebne były korepetycje, w tym roku znowu zapłacimy więcej. Jak szacuje GUS, może być drożej nawet o 10%. Z uczniami jednego z liceów w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
9: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
10: A ty?
9: Matematyka i chemia.
10: Jakie są widełki?
9: No, ja zdałam od 50 zł do 200.
10: To chyba dużo 200.
9: Bardzo.
11: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
9: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów. Z angielskiego dobra nie jestem, więc uznałam, że sobie go zostawię.
5: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek średnio 3000 zł. ZUS tymczasem rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto. Przy czym im wyższa emerytura, tym niższa 14.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A tu już piękny utwór Artura Rojka, Mirafiori. 4,5 minuty po 19, więc wracamy do muzyki po prostu.

0: Reklama.
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: 1 września może się różnie kojarzyć, może tak szkolnie, ale może się kojarzyć także bardzo dobrze i tak na pewno kojarzy ten utwór, nie ten utwór, tylko ten dzień. Remigiusz Zwarty, który jest naszym słuchaczem i często się do nas odzywa, a dzisiaj do nas dzwonił i po prostu ma kilka słów do powiedzenia.
1: Witam serdecznie, moje kochane Radio Centrum Kalisz. Tak powiem szczerze, miłą muzyczkę pani redaktor daje w dniu moich urodzin. Bo dziś urodziłem w tym pięknym mieście Kaliszu. I dlatego was słucham z pozdrowieniami z całego serca dla całego Radio Centrum Kalisz. Pozdrawiam, Remigiusz Zwarty.
0: Tak, tak, właśnie tak się Remi zawsze podpisuje. Remigiusz Zwarty, urodzony w Kaliszu. Generalnie chłopak, nasz chłopak. Pozdrawiamy serdecznie, Remi, spełniaj marzenia. No i oczywiście gramy dla ciebie teraz.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Co u ostrowskich lekkoatletów? O tym wiadomości o 19.30, to już za 4 minuty na antenie Radio Centrum. Do tego czasu muzycznie Rihanna.

0: Zbliża się 19.30. O tym, co w regionie, opowie Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nocny wypadek w Kaliszu, w tym serwisie również gmina Ceków i plany władz na budowę boiska piłkarskiego, a w sporcie ostrowscy lekkoatleci.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nocny wypadek w Kaliszu. Dzisiaj po trzeciej kaliska policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na rondzie generała Altera w ciągu ulicy Stawiszyńskiej.
3: Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, wstępnie ustalili, że kierujący Audi 21-latek, aby uniknąć zderzenia z sarną, która wbiegła na jezdnię, zjechał z jezdni i uderzył w skarpę na rondzie, następnie w znak drogowy i latarnię. Łącznie autem podróżowało 5 osób. Dwie pasażerki w wieku 21 i 18 lat zostały przetransportowane do szpitala. Jak wykazało badanie, 21-latek kierujący Audi w chwili zderzenia miał w organizmie ponad promil alkoholu.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, ponadto czeka go sprawa w sądzie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Są pieniądze na modernizację miejscowego Orlika, ale gmina Ceków Kolonia mierzy wyżej, a pomoc ma w tym program Orły. Dotyczy on budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich, a został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ubiegłym roku.
4: Chcielibyśmy również w gminie Ceków stworzyć z prawdziwego zdarzenia duże boisko piłkarskie dla drużyny występującej z gminy Ceków w rozgrywkach piłkarskich.
2: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. Póki co miejscowe władze skupiają się na istniejącej już infrastrukturze. Na drugi etap modernizacji Orlika w Cekowie gmina pozyskała blisko 300 tysięcy złotych. Udany występ najmłodszych lekkoatletów Stali Ostrów podczas mitingu w Poznaniu, który był próbą generalną przed międzywojewódzkimi mistrzostwami U16, które w najbliższy weekend odbędą się również w stolicy Wielkopolski.
5: Ostrowska ekipa zajęła aż 25 miejsc w czołowych trójkach w poszczególnych konkurencjach. Najlepszym wynikiem może poszczycić się Pola Galusińska, która zwyciężyła w wieloskoku z rezultatem 11 metrów i 36 centymetrów. To najlepszy wynik w historii polskiej lekkiej atletyki w kategorii U14. Wieloskok został wprowadzony w 2020 roku dla kategorii U16, a rekord polski należy do zawodniczki naszego klubu Olgi Szlachty i wynosi 11 metrów i 97 centymetrów, powiedział Radiu Centrum trener Marek Walczak. W tej samej konkurencji Zuzanna Otwiaska zajęła drugie miejsce, a wynik 11 metrów i 8 centymetrów dał jej kwalifikację na zbliżające się Mistrzostwa Polski U16. Do wysokiej formy w sprincie wraca Jagoda Klar, która wygrała bieg na 100 metrów z czasem 12 sekund i 42 setne. Najlepsza na 300 metrów była z kolei Antonina Janiak. Dotąd sukcesy stalowcy święcili w biegach płaskich, ale już w kategorii U14 Aleksandra Kubica wygrała w biegu na 80 metrów przez płotki, a trzecia była Wiktoria Kościanowska. W starszej kategorii U16 trzecia była również Natalia Glińska. W Poznaniu pewne zwycięstwo odniosła także sztafeta U16 Mix. Również najmłodsi reprezentanci ostrowskiego klubu w kategorii U12 wygrywali swoje konkurencje. Julia Nowak w biegu na 60 metrów, Franciszek Garbarczyk na tym samym dystansie, a także Katarzyna Krzyżanowska i Franciszek Garbarczyk w skoku w dal. Maciej Kimiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 20.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ty dziurar.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Iga Świątek już w drugiej rundzie US Open, a dzisiaj wieczorem zagrają Magdalena Fręch i Magda Linet, jeśli chodzi o polskie zawodniczki. Szczegóły już w wiadomościach o 20 za 10 minut na antenie Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro spodziewajmy się temperatury do 22 stopni. W ciągu dnia sporo słońca. Zachmurzenie będzie wzrastać z małego do umiarkowanego. Z zachodu będzie napływało powietrze polarne morskie. Na południu kraju nieco cieplejsze, a w ogóle będziemy pomiędzy dwoma układami barycznymi. Rozległym układem niżowym i klinem wyżowym. A jutro wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie przechodzić niewielkie zmiany. Biometr pozostanie neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Po tragedii na A1 policja zatrzymała kierowcę ciężarówki. Kolejny rosyjski sabotaż w Niemczech. Berlin zamyka rosyjski konsulat. Iga Świątek już w drugiej rundzie US Open. Dziś wieczorem zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, a kolejne 4 są w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
6: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
5: Pracownicy prawidłowo zabezpieczyli miejsce remontu, podkreśla rzecznik oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
7: Mamy również tutaj potwierdzenia i zapewnienia od firmy, która wykonywała te prace, że wszystko było poprawnie zabezpieczone. Już kilkaset metrów wcześniej była informacja o tych robotach.
5: Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierowcy ciężarówki. Śledczy badają jeszcze, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, niektóre się zmienić. Wśród tych pierwszych jest ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
8: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
5: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Podłożenie ładunków wybuchowych koło elektrowni węglowej Jenschwelde na wschodzie Niemiec było aktem sabotażu, oświadczył minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Incydent spowodował samoczynne wyłączenie się jednego bloku elektrowni. Dziś także niemieckie władze ogłosiły, że Rosja stoi za próbą eksplozji z udziałem dronów na lotnisku w Lipsku w lipcu. W odpowiedzi Berlin zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu kultury w Berlinie. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Rosja nie wygra tej wojny. W podobnym tonie skomentowała ostatnie rosyjskie ataki w Europie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Magdalinet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek. Za to niestety już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska. Zawody na kortach Flushing Meadows śledzi Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszlemowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Byłam solidna i dobrze czułam piłkę. Po prostu się cieszę. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Franceską Jones.
5: Mecze Polek najwcześniej około w 10:30 wieczorem.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwszą niespodziankę, bo z rozgrywkami pożegnał się pierwszy przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni i zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20:30 Motor Lublin zagra z Legią Warszawa. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie, a od strefy medalowej mistrzostw Starego Kontynentu dzieli je jutrzejszy ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
11: Mimo, że wygrałyśmy 3-0, Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
9: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
12: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
9: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
12: Zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę, ale myślę, jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
9: Polki o półfinał Mistrzostw Europy zagrają w czwartek.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Francuz Bastien Tronchon wygrał w miejscowości Elche de la Sierra 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8. etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie skończy się 13 września w Granadzie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po godzinie 20. Teraz czas na to, żebyśmy zostali z muzyką taką w wykonaniu polskich piosenkarzy, artystów. Anna Wyszkoni o tym, jak cisza dobrze brzmi.

0: Ale i głowami w dół. O, tak będzie można być, przynajmniej tak zwierzęta, te, które pojawiają się w Gołuchowie, między innymi tam się przemieszczają. Czyli Las do Góry Nogami, Ogólnopolska Akcja Edukacji Lasów Państwowych. To wszystko już w najbliższy weekend. Zabytkowy Park Arboretum, Plac Podworski. To wszystko w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Będzie można wybrać się na noc nietoperzy od 16 do godziny 20. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a tam sporo będzie można dowiedzieć się właśnie o nietoperzach.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
4: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

Weź nie pytaj, weź. No właśnie, 20:20:18, a z tobą nie umiem wygrać, to jest kolejna propozycja w godzince.pl. Ania Dąbrowska już za moment, ale będzie też naprawdę bardzo mnóstwo energii, bo w złożeniu Mrozu i Sudden Grace, w takich propozycjach, które za moment, jeszcze kombi z pokoleniem i Dawid Kwiatkowski.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: Kaliski akcent w dzisiejszej godzince.pl, 14 do 21, Zdzisława Sośnicka. Ona będzie śpiewała o Julii i o sobie. Jeszcze między innymi w ciągu najbliższych minut rzekę marzeń wysnuje nam Beata Kozidrak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: A drugi dzień września z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Sporo słońca od rana do 22 stopni. Dzień jutro będzie przebiegał z ciśnieniem, które będzie przechodziło niewielkie zmiany. Biometr neutralny, wiatr z zachodu słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 21.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Młodzi kierowcy pod specjalnym nadzorem. Wchodzą surowsze przepisy, nie tylko symboliczny głaz. Berlin zapowiada budowę pomnika polskich ofiar wojny. I koniec podziemnego strajku w kopalni Wujek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbliża się duża zmiana przepisów dla młodych kierowców. 3 września zostaną oni objęci 2- lub 3-letnim okresem próbnym. To oznacza większe ograniczenia. Młodych kierowców będzie też obowiązywać bezwzględny zerowy limit alkoholu, a nie jak resztę 0,2. Będą oni także karani dodatkowym płatnym szkoleniem po zdobyciu 12 punktów karnych, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
6: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacji. Po prostu będą cofnięte uprawnienia.
5: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Władze Berlina oświadczyły, że w miejsce tymczasowego chcą zbudować stały pomnik Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej. W uroczystościach rocznicowych przemawiał burmistrz Berlina. Przypomniał, że to ze stolicy Niemiec wyszły rozkazy mordów milionów ludzi w Polsce. Obecnie formę pomnika pełni kamienny głaz leżący 300 metrów od niemieckiego parlamentu. Zaczął się nowy rok szkolny, po raz pierwszy z obowiązkowymi zajęciami z edukacji zdrowotnej, ale bez części o edukacji seksualnej, która nadal zostaje dobrowolna. To duży błąd, komentuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
7: To będzie przedmiot z wyciętym sercem. Cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte tylko i wyłącznie dlatego, że był strach polityczny przed tym, co może zadziać się w prawicowych mediach, wśród prawicowych polityków, czy chociażby przy episkopacie.
5: Krytyczny wobec wyłączenia edukacji seksualnej z obowiązkowego przedmiotu jest lider Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie, ale strona społeczna nie chce informować o jego treści. Związkowcy informowali za to, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą być zaangażowane firmy zewnętrzne. Koniec wakacji w Zakopanem to dla wielu osób obowiązkowa wizyta na Krupówkach. Dopiero po zakupie oscypków i pamiątek można z poczuciem spełnienia wracać do domu. Mówili o tym naszemu reporterowi ostatni wyjeżdżający ze stolicy Podhala turyści.
8: Kończycie wakacje, zaczynacie?
9: Kończymy dzisiaj.
8: Jak było?
9: No, uwielbiam góry. Dużo chodziliśmy, nogi bolą, ale naprawdę warto było.
10: Udała się pogoda, tłum nam nie przeszkadzał.
8: Podobało się dziewczyny?
11: Tak, bardzo fajnie było.
8: Do szkoły trzeba iść, co?
11: Tak, niestety trzeba.
10: A tu niechętnie.
8: Góry, ale Krupówki. Też może być.
9: A to tak już, żeby tradycji stało się zadość.
5: Sezon turystyczny na Podhalu nadal trwa. We wrześniu do Zakopanego zjeżdżają studenci i seniorzy. Sport. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w Ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4:00 po 21:00, czas na pierwszowrześniowy wieczór, dobrze nastrojony muzycznie.

Little Lies to Fleetwood Mac, już 21:29. Dzisiaj taki wieczór dobrze nastrojony. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, jak przeżyliście ten pierwszy dzień września w szkole, jeżeli ktoś pracuje, jeżeli ktoś się uczy, no to całkiem nieźle można sobie dzisiaj to wszystko zresetować albo po prostu powspominać, bo przecież wrzesień wcale nie musi być zły. Backstreet Boys, I Want It That Way już teraz. I między innymi będzie Eric Clapton czy Ed Sheeran.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Do 22 stopni w ciągu dnia, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie w ciągu dnia będzie przechodzić niewielkie wahania. Biometr neutralny. Z zachodu będzie napływało powietrze polarne morskie. Jesteśmy jutro pomiędzy dwoma układami barycznymi. Rozległym układem niżowym i klinem wyżowym.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rosyjskie sabotaże nie zatrzymają pomocy dla Ukrainy, deklaruje Unia. MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy, a Prawo i Sprawiedliwość planuje podnieść państwową dopłatę do wyprawki szkolnej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji w obliczu kolejnych ataków hybrydowych na kraje Unii Europejskiej. Mówi Kaja Kallas. Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina. Dziś niemieckie władze poinformowały o dwóch atakach hybrydowych na terenie Niemiec. Potwierdzono, że Rosja kilka tygodni temu próbowała doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku, a dziś w elektrowni węglowej w Brandenburgii. Jeśli zapadną decyzje polityczne, środki na konstrukcję stałej bazy wojsk USA w Polsce znajdą się w budżecie, powiedział minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem, jeśli chodzi o budżet państwa. Minister złożył taką deklarację w kuluarach spotkania G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
6: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
5: MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne 6 miesięcy, od 2 października do 30 marca. Resort uzasadnia przedłużenie kontroli funkcjonującym nadal szlakiem migracyjnym przez Białoruś i kraje bałtyckie. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program, tak zwany CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
7: O ile tankujemy dzisiaj?
8: 8,39.
7: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
8: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
9: Za stówkę.
7: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
9: Bardzo drogo.
5: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. PiS zamierza, jeśli dojdzie do władzy, zwiększyć kwotę szkolnej wyprawki. Waloryzację programu Dobry Start z 300 do 800 zł zapowiedział Przemysław Czarnek. Stwierdził, że waloryzacja jest konieczna do tego, aby wyrównać start w szkołach dla wszystkich dzieci z różnych rodzin o różnym statusie materialnym. Popularne słodziki mogą mieć długotrwały wpływ na organizm. Naukowcy z Chile wykazali w badaniach na myszach, że sukraloza i stevia zmieniają mikrobiom jelitowy, metabolizm glukozy oraz aktywność niektórych genów. Część tych zmian była widoczna także u kolejnych pokoleń zwierząt, które nigdy nie spożywały słodzików. Badacze podkreślają jednak, że wyników nie można jeszcze bezpośrednio przenosić na ludzi i potrzebne są dalsze analizy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: My tu teraz nie analizujemy, tylko słuchamy. 4 minuty po 22 wieczór. Dobrze nastrojony. The Cure na początek tej godziny.

0: Jest 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Ponadnaturalne. Często zabija nas to, czego nie widzimy. Nadciśnienie, wysoki cholesterol, rak jelita albo szyjki macicy. Nie możemy ich zobaczyć, ale kiedy nacierają, siła uderzenia jest pustosząca i często śmiertelna. Ciekawe, że te ukryte rzeczy poza zasięgiem naszego wzroku stają się cichymi zabójcami. Wiemy, że tak jest w wymiarze fizycznym, ale to również prawda duchowa. Bez względu na to, jak będziemy go ignorować i mu zaprzeczać, w życiu istnieje też wymiar duchowy. Znam wielu ludzi, którzy wyśmiewają koncepcję Boga. Takich, którzy mówią sobie: nie widzę tego, nie rozumiem tego, więc tego po prostu nie ma. Ale Bóg jest wielką, niewidzialną rzeczywistością. I dzisiaj daje każdemu z nas prosty wybór. Uwierz w Jezusa, a otrzymasz życie wieczne. Odrzuć Go, a czeka Cię wieczność bez Boga. Piekło.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Bad English ode mnie na do usłyszenia 5 minut przed 23, a później już ciąg dalszy wieczoru dobrze nastrojonego, bo w końcu muzyka najlepiej nastraja. Dobrego wieczoru, do usłyszenia, Grażyna Marciniak. Cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Do 22 stopni w ciągu dnia, maksymalnie na termometrach. Jutro z zachodu będzie napływało powietrze polarne morskie. W ciągu dnia ciśnienie będzie się wahać, ale tylko niewiele. Biometr neutralny, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 23. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rosyjskie sabotaże nie zatrzymają pomocy dla Ukrainy, deklaruje Unia. MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy, a Prawo i Sprawiedliwość planuje podnieść państwową dopłatę do wyprawki szkolnej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji w obliczu kolejnych ataków hybrydowych na kraje Unii Europejskiej, mówi Kaja Kallas. Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina. Dziś niemieckie władze poinformowały o dwóch atakach hybrydowych na terenie Niemiec. Potwierdzono, że Rosja kilka tygodni temu próbowała doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku, a dziś w elektrowni węglowej w Brandenburgii. Jeśli zapadną decyzje polityczne, środki na konstrukcję stałej bazy wojsk USA w Polsce znajdą się w budżecie, powiedział minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem, jeśli chodzi o budżet państwa. Minister złożył taką deklarację w kuluarach spotkania G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
6: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli, wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
5: MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne 6 miesięcy, od 2 października do 30 marca. Resort uzasadnia przedłużenie kontroli funkcjonującym nadal szlakiem migracyjnym przez Białoruś i kraje bałtyckie. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program, tak zwany CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
7: O ile tankujemy dzisiaj?
8: 8,39.
7: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
8: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
9: Za stówkę.
7: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
9: Bardzo drogo.
5: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. PiS zamierza, jeśli dojdzie do władzy, zwiększyć kwotę szkolnej wyprawki. Waloryzację programu Dobry Start z 300 do 800 zł zapowiedział Przemysław Czarnek. Stwierdził, że waloryzacja jest konieczna do tego, aby wyrównać start w szkołach dla wszystkich dzieci z różnych rodzin o różnym statusie materialnym. Popularne słodziki mogą mieć długotrwały wpływ na organizm. Naukowcy z Chile wykazali w badaniach na myszach, że sukraloza i stevia zmieniają mikrobiom jelitowy, metabolizm glukozy oraz aktywność niektórych genów. Część tych zmian była widoczna także u kolejnych pokoleń zwierząt, które nigdy nie spożywały słodzików. Badacze podkreślają jednak, że wyników nie można jeszcze bezpośrednio przenosić na ludzi i potrzebne są dalsze analizy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.